0: chcesz, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegiery trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Jelenia Góra.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: Poranek w Jeleniej Górze zacznie się od chłodniejszych 14 presek, a niebo może przywitać nas przelotnym deszczem. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc przynajmniej w tej kwestii bez niespodzianek. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale słońce schowa się za gęstymi chmurami. Jutro nie odpuści nam wilgoć, bo znowu możliwe są przelotne opady. Temperatura jednak podskoczy do 27 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Szarpanina z policją poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawę zaangażowały się polskie władze. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, konsul w Berlinie wyjaśnia okoliczności interwencji i zatrzymania uczestników zdarzenia.
2: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
1: Berlińska policja zaś przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najpewniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami już teraz Miłosz Stępień.
3: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku.
1: A jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli to na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki.
4: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
1: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
5: Eska 2 Sport.
1: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić trzystopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
6: No moi drodzy, powiem wam tak, Jordania już się szykuje na Austrię albo Austria na Jordanię, tak czy inaczej ten mecz rzeczywiście rusza jak lokomotywa ze stacji, z peronu. A kto go będzie oglądał? Ja Żąbek. W waszym imieniu też go pooglądam i będę wam podawał wynik, bo być może kogoś to interesuje. A jeżeli kogoś interesuje najlepsza polska muzyka, no to gramy!

0: 9 minut po godzinie 6. Patrzę sobie cały czas na meczyk 0-0. To informacja dla tych, którzy kibicują albo Austrii, albo Jordanii. To proszę bardzo, macie najświeższe informacje. To w ogóle jest fajna praca taka, prawda? Że można sobie mecz w trakcie tej pracy pooglądać. Ale żeby nie było, bo wiele osób ceni swój zawód. I dzisiaj chciałbym z wami o tym porozmawiać. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie, zadzwońcie, powiedzcie mi, co też fajnego jest w waszym zawodzie. Nie mówię o wypłatach, nie mówię o pensji. Nie, to jest... To jest absolutnie, to jest margines. To nie o to chodzi. Co takiego fajnego jest w waszym zawodzie, że wy go chcecie uprawiać, że codziennie rano chce wam się tam wstać i chce wam się jechać. Szukamy dobrych stron. Może ktoś ma dobrego szefa, a może ktoś robi dobre rzeczy. Dajcie znać. 726-826-826. Co dobrego jest w waszym zawodzie? W ogóle pochwalcie się, jak pracujecie, gdzie pracujecie. Zróbmy sobie dzisiaj taką wielką naszą pracowniczą rodzinę. Pochwalmy się, co też Polacy potrafią robić i dlaczego lubią to robić.
1: SK2
0: 726-826-826. Odbieram telefon od was, a tutaj Wanda i Banda już nam przygrywa. I bardzo dobrze.

0: Jak ktoś ma dobrą pracę, to też mówi, że nie chce mu się z niej spadać, tylko chciałby jeszcze w niej trochę zostać, trochę popracować, może jakieś nadgodzinki wyrobić, bo tak mu jest po prostu dobrze. Co fajnego jest w waszej pracy? O to się dzisiaj pytam i jest już ze mną Daniel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Daniel, trener, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Daniel, trener, ale nie byle jaki, bo personalny. Jakie persony trenujesz?
1: Zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
0: I dlaczego twoja praca
1: jest... W każdym wieku.
0: I dlaczego twoja praca jest fajna?
1: Przede wszystkim można tutaj bardzo zmotywować ludzi, zwłaszcza w takim okresie, jak jest teraz, czyli przedwakacyjny, bo ogólnie mamy jeszcze trochę czasu do wakacji, nawet w miesiąc można dość dużo zrobić. Także to przede wszystkim chyba jest takie najważniejsze, że można tych ludzi zmotywować, a przychodzą bardzo w różnym wieku, z różną wagą i ogólnie z różnymi zawodami. Też można dużo znajomości zdobyć ogólnie taką pracą.
0: Okej, Daniel, cześć, Artur jestem, tu już się znamy, w takim razie typu znajomości, mój drogi, to weź mnie usiądź mi na ambicji. Powiedz mi, co ja powinienem zrobić, żeby do wakacji wyglądać jak młody Bóg?
1: Zależy, ile masz do wakacji. To 2 tygodnie, to będzie ciężko, ale 2 miesiące, jakbyś jechał w sierpniu na wakacje, myślę, że bez problemu można coś zrobić. Przede wszystkim ucinamy kalorie, dodajemy cardio i motywujemy się do tego, żeby pójść na siłownię, bo najważniejsze jest zacząć i ogólnie nie przestawać.
0: Ty, ale wiesz, że...
1: I na plaży można fajnie wyglądać.
0: Ale wiesz, gdzie jest problem?
1: Bo, nie wiem.
0: No, problem jest taki, że żeby do ciebie trafić i żebyś ty kogoś zmotywował, to trzeba najpierw do ciebie trafić i trzeba się zmotywować, żeby pójść na tą siłownię. A jak tego człowieka zmotywować do tego, żeby on ruszył się z kanapy? To jest problem.
1: Ogólnie myślę, że najfajniejszą motywacją, ja zawsze powtarzam, jest lustro. Jak się popatrzymy na siebie i powiemy sobie, o kurczę, można by było coś zrobić, no to jest chyba najlepsza motywacja.
0: To ja już wiem, dlaczego u mnie tylko jedno wisi w łazience i to przeważnie w niego patrzę. No dobrze, okej, Daniel, fajnie, dziękuję ci bardzo za tę garść motywacji. Daniel, trener personalny, lubi swoją pracę, odnotowaliśmy to, a ja włączam sekretarkę i czekam na telefony od was. 726-826-826 albo Messenger. Dlaczego lubicie wasz zawód? Dlaczego lubicie chodzić do pracy? Szukamy tych pozytywów dzisiaj. Dzisiaj nie narzekamy, moi drodzy. Dzisiaj szukamy wszystkiego, co

Mi się wydaje, że pani Beata Kozidrak jest całkowicie normalna. 26 minut po godzinie 6 to była pani Beata, a teraz o pani Izabeli trochę powiemy, a przy okazji powiem tylko, że Austria prowadzi z Jordanią, już 1-0 przed chwilą barameczka padła, a tymczasem pani Izabela Trojanowska też świętuje sukces. Jak pisze na swoim Facebooku, udało się, złowiłam najwięcej ryb, a także największą rybę z zawodów. Dzięki temu stanęłam na najwyższym podium podczas zawodów wędkarskich. Brawo pani Izabelo, proszę bardzo, pani Izabela Trojanowska umie śpiewać, jest aktorką i teraz jeszcze mistrzynią wędkarstwa. Czyli wychodzi na to, że Izabela Trojanowska, jedno jest pewne, na pewno nie jest leszczem.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
12: I po reklamie.
13: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się z temperaturą około 15 kresek. Niebo będzie raczej szare, ale na szczęście nie musimy obawiać się deszczu. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, co sprawi, że powietrze pozostanie przyjemne i świeże. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a wieczorem osiągnie nawet 22 stopnie. Mimo zachmurzenia dzień będzie całkiem przyjemny. Czy słońce, czy deszcz? W SC2. W Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
14: Minęła 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zełański rozmawiał z Trumpem o wsparciu dla Ukrainy. Spotkanie odbyło się przy okazji szczytu G7 we Francji. Ukraiński prezydent poinformował, że wszystkie kraje grupy, w tym Japonia i Niemcy, poparły tak zwany zimowy pakiet. Chodzi o pomoc wojskową, obronę przeciwlotniczą oraz dostawy gazu i paliw. Zełański podkreślił, że to kluczowe wsparcie, jeżeli wojna potrwa do zimy. Niebezpieczny incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu. Według brytyjskich mediów miały one zapobiec możliwej kolizji obu jednostek. Nikt nie ucierpiał. Brytyjskie Ministerstwo Obrony bada okoliczności incydentu. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i okolic bez zdatnej do spożycia wody. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Wodę zapewniają beczkowozy i specjalne punkty wydawania.

Patrzę sobie na naszą polską, gorącą dwudziestkę i wiecie co? I ten kawałek, który przed chwilą był, zaliczył spadek. Szóste miejsce, Kuba i Kuba, stygnie lato. No moi drodzy, nie postaraliście się, Kuba i Kuba są zawiedzeni, więc teraz proszę bardzo, można odkupić winy. SK2.pl, zawsze mniej więcej w tym czasie namawiam was do tego, żebyście weszli na naszą stronę i zagłosowali na naszą polską gorącą dwudziestkę. 20 najlepszych polskich hitów do waszej dyspozycji i to wy tworzycie tę listę. To wy macie szansę w ten sposób właśnie również zaistnieć i stworzyć Radio SK2. 20 hitów do waszej dyspozycji, plus jeszcze są jakieś propozycje. Plusik, jeżeli wam się coś podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. No i zobaczymy. W piątek po 18 kolejne notowanie. Kto będzie numer 1? Zobaczymy.

0: Testosteron to czasami buzuje, szczególnie rano, jak człowiek jest tak trochę zestresowany. 12 minut po godzinie 12 minut do godziny 7. No właśnie, zestresowanym to można być teraz o tej porze, jak ktoś ma na 7 do roboty. A co fajnego jest w waszej pracy? O tym dzisiaj rozmawiamy sobie w Radiu SK2 i dzwonicie do mnie na 726-826-826. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto z nami?
1: Wojtek z Wrocławia.
0: Cześć Wojtek, to co dobrego jest w twojej pracy?
1: U mnie dobrego jest to, że ja wcześniej wstaję i dzięki temu mam długi dzień.
0: Okej.
1: Okay. Mianowicie jestem kierowcą.
0: Ale to zaraz, nie odsypiasz później?
1: Właśnie ten problem jest, że nie potrafię.
0: Nie potrafisz odsypiać, mój drogi Wojtku, to ja cię nauczę w takim razie, to jest bardzo proste. Akurat w tym mam doświadczenie. Wojtuś, po prostu wystarczy obrać kierunek na wygodne łóżko. A ty jesteś kierowca, to z kierunkami na pewno sobie poradzisz.
2: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Co fajnego, co dobrego jest w waszej pracy? Pochwalcie się.

0: moment od Kasi Jesienkiewicz na 5 minut do godziny 7, a za moment, bo już po 7, znowu ktoś będzie próbował dostać się do naszej jedenastki i być może wybierze się z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Wczoraj, moi drodzy, zgarnęliśmy pierwszą osobę, wyselekcjonowaliśmy się, znaczy ona sama się wyselekcjonowała. Proszę bardzo, jak to brzmiało?
1: Puszczam, Emilia, zaraz zgadujesz.
2: Na dobrych imprezach zdjęcie nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
1: Emilia, to jest dobra odpowiedź!
0: Proszę bardzo, jak to kobieta uszczęśliwiła kobietę, a dzisiaj być może ktoś inny będzie skakał z radości, bo wybierze się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć fajny mecz i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, no i posłuchajcie sobie, tam jest dźwięk na dzisiaj. Brzmi on w ten sposób.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie zgadnąć. Po 7 do kogoś z was zadzwonię i po 7 ktoś z was będzie miał szansę zgarnąć taką wyjściówę na Stadion Narodowy z naszą kolorową, biało-czerwoną jedenastką.
4: SK2.

0: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.
10: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się dość pochmurnie, z temperaturą około 15 kresek. Chociaż słońce schowa się za chmurami, nie musimy się martwić o deszcz. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, co sprawi, że spacer po mieście będzie przyjemny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, a wieczorem osiągnie 22. Chmury nie opuszczą nas, ale nie przewidujemy opadów. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
11: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku.
12: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
11: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą teraz wyjaśniane. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dostał od rządu upoważnienie do rozmów ze stroną amerykańską. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
15: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
16: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
15: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
11: Od dzisiaj kierowcy zapłacą więcej za tankowanie. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,10 zł za litr, a olej napędowy 6,44 zł. Podwyżki to efekt zakończenia obniżki akcyzy. Nadal obowiązuje jedynie czasowo niższa stawka VAT.
17: SK2 Sport.
11: Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców mundialu. Argentyńczyk zdobył 3 gole w meczu z Algierią i ma już 16 trafień w historii Mistrzostw Świata. Tyle samo bramek strzelił wcześniej Miroslav Klose. Messi został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który zdobywał gole na 5 mundialach. Hurkacz pokonał Rublowa w Halle. Polski tenisista awansował do drugiej rundy turnieju w Niemczech. Wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaier.
9: Tak sobie patrzę, co też w internecie piszą, są takie różne porady dziwne, prawda? I znalazłem taką: pocieraj tym skórzane buty, a będą jak nowe. Przekrój na pół surowego ziemniaka, następnie pocieraj nim skórę. Po przetarciu powierzchni połówką ziemniaka dokładnie wytrzyj i wypastuj buty. I tutaj ważne, to musi być połówka ziemniaka, pamiętajcie, a nie połówka z ziemniaka.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

0: I poprawnie, bo zabawa trwać powinna, szczególnie rano, zabawa z dziećmi, jak się szykują, trzeba je wyszkować do szkoły, do przedszkola, prawda, to wtedy jest zabawa. Rodzice o tym wiedzą doskonale, 8 minut po godzinie 7, moi drodzy, a tymczasem w Poznaniu doszło do bardzo, no, takiego dziwnego, do dziwnej sytuacji. Atak tortem na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta miał miejsce. Podczas sesji Rady Miasta został zaatakowany prezydent Jacek Jaśkowiak, grupa wtargnęła na salę obrad, a jedna z tych osób rzuciła w prezydenta tortem z bitą śmietaną. Trafiła w twarz i jeszcze trochę w garnitur. Atakujący rozdawali też ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaśkowiaka za antyspołeczną politykę". Czyli tak, zobaczcie. Dali w prezencie bilet, przynieśli tort. No w innych okolicznościach można by pomyśleć, że to były bardzo udane urodziny.
1: Esto.

0: 11, która zabierze kogoś ze sobą i będzie z nami na Stadionie Narodowym strzelała karniaki Sławkowi Peszce. A teraz Michał, pretendent do tego również zadania. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Michał napisał, że on zasługuje na powołanie do naszej ekipy, bo od dziecka jest kibicem, wręcz fanatykiem piłki nożnej. Poza tym jest też stałym słuchaczem Radia SK2. Świetnie się składa, mój drogi. To jest doskonałe połączenie.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: To co, myślisz, że się uda dzisiaj?
1: No tak, chciałbym przynajmniej tego jednego gola strzelić na Stadionie Narodowym.
0: No to żeby strzelić jednego gola na Stadionie Narodowym, to na razie to będzie się zmierzyć z tym, co Sławek Peszko nam powiedział. Przypominam zasady. Zasady są proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Czy wszystko jasne?
1: Tak jest.
0: Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeśli nie, to zagadka przechodzi do kolejnej rundy dzisiaj przedpołudniowej. Dobra, to jeżeli jesteś gotowy...
1: Tak, gotowy.
0: No, to wsłuchaj się uważnie w to, co powiedział Sławek i zobaczymy, czy ci się uda. Uwaga!
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
1: Trening.
0: Trening powiedziałeś, tak?
1: Tak.
0: Trening. Czy to jest trening? No to nie jest trening. To nie jest trening. Sławek Peszko o poranku nie trenuje, mój drogi. Sławek Peszko robi coś zupełnie innego. Ale Michale, dobrze, za to, że spróbowałeś, za to, że byłeś tak dzielny, to lecą od nas prezenty do ciebie oczywiście, pocieszenia.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, i pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK i polskich piłkarzy, którzy obserwują mistrzostwa w telewizji zamiast na żywo.
0: Mam nadzieję, że oni chociaż trochę trenują.
3: SK, karniaki, kao.
4: Strzel i wygraj w SK2.

No i Austria nam remisuje z Jordanią 1-1. Jordańczycy strzelili bramkę wyrównującą. Natomiast no, nie udało się ustrzelić tego jednego słowa Michałowi przed chwilą, które wypowiedział Sławek Peszko. Tak więc, moi drodzy, pytanie przechodzi dalej do kolejnej rundy. Jeżeli chcecie sobie odsłuchać to zdanie, to zapraszamy sk2.pl. No i słuchajcie uważnie Radia SK2, bo... I to wam chyba mogę obiecać, jeszcze przed 9:00 pojawi się u nas bardzo mała podpowiedź, ale kto będzie czujny, ten doskonale będzie ją słyszał i doskonale poradzi sobie z odpowiedzią na pytanie, co powiedział Sławek Peszko. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, no i wchodźcie na sk2.pl, zastanawiajcie się, co tam jest wygwizdane. No i kolejna runda już po godzinie 10:00. SK2.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 17 kresek, choć niebo może być zasnute chmurami, a deszcz nie jest wykluczony. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie stabilne. W ciągu dnia chmury zagoszczą na dłużej, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem, mimo zachmurzenia, słońce może się jeszcze przebić, a termometry wskażą 22 stopnie. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
14: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja policji na Śląsku. Funkcjonariusze przejęli ponad 200 kg narkotyków. Ich wartość to ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 30-latka oraz dwie kobiety podejrzane o udział w handlu narkotykami. Mężczyzna trafił do aresztu, a kobiety objęto policyjnym dozorem. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe.
15: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten poczek dnia będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie?
14: Mówi Jakub Bryniarski z TPN-u. Ponad 3000, tyle wpłynęło propozycji na nazwę następcy Daru Młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że termin zgłoszeń został przedłużony. Na autora zwycięskiej nazwy czeka 10 000 zł lub rejs nową jednostką.

0: No właśnie trwa ta przerwa w przerwie, ta przerwa na piciu, w przerwie meczu Austria-Jordania, bo to ważne jest, nawodnienie jest ważne jak się gra, nawodnienie jest ważne jak się ogląda mecze. Na razie jest 1-1, chociaż Austriacy bramkę strzelili, tylko że wcześniej była ręka. No i cały czas remisowy wynik w meczu Austria-Jordania, to powiedzmy teraz o tych, którzy po meczu nie przestają zaskakiwać. Chodzi oczywiście o Japończyków. Japońscy kibice znowu dali o sobie znać. Posprzątali po sobie po mundialu, po meczu swojej reprezentacji. Poszli na mecz, prawda? Nabrudzili to i posprzątali. Przynieśli swoje worki w ogóle, wyobraźcie sobie. Zebrali wszystkie śmieci z trybun, wynieśli je, wrzucili do odpowiednich koszów, posegregowane. No elegancko, no po prostu, prawda? Tą tradycję w ogóle zapoczątkowali już we Francji w 98 roku i zawsze jak jadą na mundial, to później zostawiają po sobie porządek na trybunach, jako chyba kibice jedynej reprezentacji na świecie. I widzicie, tak się buduje sympatię. I moją już mają. I wiecie co? Ja mam nadzieję, że Japończycy na tym nie poprzestaną, że sprzątną też ten Puchar Świata.
1: SK2.

0: Piękna majowa piosenka w czerwcu od Various Punks na 10 minut do godziny 8. Dzisiaj pytam się was o to, co też fajnego jest w waszej pracy, w waszym zawodzie, czym możecie się pochwalić, dlaczego lubicie chodzić do swojej pracy. No i proszę bardzo, mamy telefon na 7268 26 826. Nam wpadło?
1: Ja kocham swoją pracę. I tak sobie codziennie rano śpiewam. Pracuję w wydawnictwie naukowym i mam absolutnie ogromną przyjemność pracy z mega ciekawymi książkami, niekoniecznie naukowymi. Pozdrawiam Edyta.
0: Pozdrawiamy Edytę. Ja jestem ciekawy, czy Edyta ocenia książkę po okładce.
2: Eska.

Proszę bardzo, i w taki sposób oto polska piosenka może wybrzmieć również i po francusku. 4,5 minuty do godziny 8 o 8 newsy w Radiu SK2. Po 8 gramy w Państwa Miasta i już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y, a także Messenger, tam też można do mnie pisać, tylko zostawcie swój numer na Messengerze, żebym mógł do kogoś z Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? A proszę bardzo, napiszcie mi coś po francusku.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na Uniwersytecie DSW i DAIS wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW i DAIS. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idais.pl. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: I po reklamie.
14: W Jeleniej Górze przedpołudnie zapowiada się z przelotnymi opadami, a termometry wskażą około 17 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu chmur przybędzie, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro również możliwe przelotne deszcze, ale cieplej, bo aż do 27 kresek. W piątek niebo będzie mniej zachmurzone, a temperatura wzrośnie do 29 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
15: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zabójstwo w Białej Podlaskiej pod lupą BBN. Szef biura Bartosz Grodecki mówi, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Jeśli potwierdzi się polityczne tło, może to być kolejny przykład działań Rosji poza jej granicami. 44-letni Rosjanin Robert K. został zestrzelony w biały dzień. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Policja zabezpieczyła monitoring i ustaliła jego rysopis. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
16: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
17: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
16: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
18: Po przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
16: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
15: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka dostała dziką kartę do turnieju głównego i uniknie kwalifikacji. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy.
19: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
15: Komentuje dziennikarz sportowy Super Ekspresu Przemysław Ofiara. A początek rozwoju rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawiać się przez najbliższe 2 godziny. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
20: SK2 Sport.
15: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza już dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22, wtedy Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
21: A na razie na 2 minuty przed końcem meczu Austria prowadzi z Jordanią 2-1. No to moi drodzy, jest się z czego cieszyć. Maja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę, czyli weźmie udział w Wimbledonie bez kwalifikacji. No to jak pani Maja ma już tą dziką kartę, to nie ma innego wyjścia. Na korcie musi pokazać kły.

No właśnie, niektórzy ten dom opuścili, żeby pojechać gdzieś za pieniądzem, żeby trochę pozarabiać. 10 minut po godzinie 8, no i co ja czytam w internecie? Polacy stanowią jedną z grup imigrantów w Norwegii, która pobiera wysokie kwoty ze świadczeń społecznych, przewyższając łącznie imigrantów z Afryki, Azji i obu Ameryk. Z takiego ichniejszego 800+, dla Polaków przypada już na nasze około 43 miliony złotych. Wśród imigrantów Polacy są również głównymi beneficjentami zasiłków dla bezrobotnych w Norwegii, otrzymują ponad połowę całej kwoty przeznaczonej na ten cel. No i dodatkowo świadczenia chorobowe stanowią też istotną część wypłat dla obywateli z Polski z kwotą przekraczającą 313 milionów złotych w 2025 roku. No zobaczcie, jak Norwegia, jaki to jest piękny kraj, prawda? Jedziesz, kasę za darmo dostajesz, jeszcze finansowo.

0: No to poznajmy się. Ja jestem Artur, a za chwilę będzie jeszcze Zosia i będzie jeszcze Kamil.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No bo do tej zabawy potrzebne są dwie osoby i pan prowadzący oczywiście. Dzień dobry Zofio, dzień dobry Kamilu.
4: Dzień dobry.
5: Cześć, cześć.
0: Mamy dzień dobry, mamy cześć, cześć, czyli jesteśmy wszyscy w komplecie. Dobrze, to ja szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każdy z was dostanie ode mnie po literce wylosowanej przez to koło, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, nie zmyślamy, nie mówimy dalej, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Pamiętajcie, że hasło musi się zaczynać od litery, na którą wylosowaliście. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery. Jak ktoś sobie wylosuje jokera, to będzie mógł sam sobie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Jasne.
0: Jasne. Dobra, mamy dwa jasne, więc Zosia jako pierwsza. Zofio, moja droga, w prawą czy w lewą? Mam ci zakręcić.
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Kręci się to koło, kręci się i się zatrzymać. Niech to zatrzymało się na literce P. P, jak się żegnamy, to mówimy sobie papa.
4: Papa.
0: No i to jest ta literka, literka P. Okej, wszystko jasne?
4: Jasne.
0: No to lecimy w takim razie. Państwo.
4: Portugalia.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Znana postać.
4: Pawlikowska Jasnorożska.
0: Roślina.
4: Paprotka.
0: Kolor.
4: Popieloty.
0: Zawód. A policjant, mogłabyś powiedzieć na przykład.
4: No właśnie.
0: Prawda? No, wszystko jest, wszystko się zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 punktów. Kasia sprawdzała, tak?
6: Wszystko tak, wszystko się zgadza. Wszystko Pawlikowska jest... Jasnorzewska, jak,
0: no, oczywiście,
6: jak
0: że tak.
6: Nie dydy. No.
0: No oczywiście, że tak, jest, jest. Nasza Komisja Kontroli Gier i Zakładów powiedziała, że wszystko się zgadza, a to oznacza, że kończymy na kolorze popielatym. 1, 2, 3, 4, 5 punktów dla Zofii, 5 punktów do przebicia przez Kamila. Spróbujemy, Kamil?
5: Jasne.
0: No to w prawo czy w lewo?
5: Lewo.
0: Lewo. A, jest. Literka D. D jak ta szlachetna część ciała, która jest poniżej pleców.
5: Okej.
0: Okay. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Na literkę D potrzebuję od ciebie państwo.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drużbice.
0: Tytuł filmu.
5: Dzień świra.
0: Imię.
5: Danuta.
0: Roślina.
5: Dalia.
0: Dalia już była po czasie, tak mi się wydaje. A coś kręcisz głową? Kręcisz głową, Kasiu, co jest?
6: Drużbice.
0: Drużbice, no właśnie też się zastanawiałem. Drużbice, co to
6: drużbice,
0: jest?
6: C, drużbice, administracyjnie jest to wieś w Polsce.
0: Naprawdę?
6: W województwie.
5: Ale ma aspirację.
0: Ale ma wieś z aspiracjami. Dobre, to...

0: Dobre, Kamil. No dobra, ale rzeczywiście na razie na aspiracjach się kończy. Jest to wioska, znaczy wioska, jest to wieś.
1: Jak ty Drużbice, możesz z aspiracjami.
0: Tak, czyli mamy jeden punkt, pięć punktów dla Zofii, ale chyba nawet ta roślina by wtedy nie weszła. Tak czy inaczej, Zosia, do ciebie leci prezent marzeń.
2: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Do Kamila lecą prezenty pocieszenia, a do Drużbic lecą też pozdrowienia ode mnie. Jesteście wsią z aspiracjami, pamiętajcie o tym.
3: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Dostałem SMS-a, wyobraźcie sobie, od Dominika na 72682626. Panie Arturze Jarząbku, słuchałem Eski Dewa w biurze i bardzo nam brakuje pana kompana, naszego Dawida Wajdy. Bo on się tak śmieje, wiesz, Kasiu? Tak... No dobra, Dawid wróci, to wam pokażę dopiero opaleniznę.

0: Jedynka, dwa.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Będę był to al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
11: Dziś rano w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie całkiem przyjemna, osiągając 18 kresek. Wiatr delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. W drugiej części dnia niebo zasłonią chmury, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Jeleniej Górze już za chwilę.
12: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku na S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Uwaga na fałszywe SMS-y od oszustów. ZUS ostrzega przed wiadomościami z linkiem rzekomo prowadzącym do portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych. Zakład przypomina, że nie wysyła SMS-ów z linkami i nie prosi o hasła ani dane kart. Podejrzane wiadomości można zgłaszać pod numer 8080. Austria pokonała Jordanię na mundialu. Faworyci wygrali 3-1, ale debiutant postawił trudne warunki. Austriacy objęli prowadzenie po golu Romano Schmidta. Jordania długo walczyła i stwarzała zagrożenia, ale ostatecznie doświadczona Austria przesądziła o wyniku spotkania.

0: bardzo fajny kawałek z czasu mojej młodości. No to do czasu mojej młodości się teraz, moi drodzy, przenosimy. Sprawdzamy, co się kiedyś pisało, o czym się kiedyś mówiło, czyli nasz kącik odkurzający, a więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i zupełnie nowe życie. Dzisiaj cofamy się do roku 2007. No i co tam się wtedy pisało? Już mówię. Pingwin pomógł w oświadczynach. 27-letni Kevin oraz pingwin o imieniu Fluffy. Obaj prosili 23-letnią pannę Vicky Small o rękę na oczach kilkudziesięciu gości ogrodu zoologicznego w Walli. Oświadczyny zostały oczywiście przyjęte. Tak donosił portal BBC News 17 czerwca 2007 roku. Ja tutaj powiem wam tak, nie ma co się dziwić. Jak o rękę prosi facet we fraku, to odpowiedź nie może być inna niż tak, a poza tym starsi doskonale pamiętają, prawda, że pingwiny mają doświadczenie w pomaganiu w oświadczynach.
1: Zuch, pingwin,
2: powiedz tylko tak, tak.
3: Dyskota.

powiedziała kaczka do kaczki w Warszawie. Dlatego, że w Warszawie ostatnio doszło do spektakularnie skoordynowanej akcji ratunkowej kaczej rodziny, która utknęła na torowisku, zatrzymała ruch tramwajowy, no i trzeba było te kaczki jakoś ratować, ponieważ one nie mogły się dostać na przystanek, bo krawężniki były za wysokie po prostu. No i na pomoc ruszyli pasażerowie, motorniczy, nawet policja była i te kaczki bezpiecznie przetransportowała z torów właśnie na przystanek tramwajowy. W ogóle powiem wam, że coraz śmielej sobie to ptactwo poczyna w komunikacji miejskiej. Z jednej strony mamy tak, kaczki na torach, prawda? Z drugiej kanary w tramwajach. Już tylko brakuje uprzywilejowanych autobusów z kogutami na dachu.

0: tej godzinie, no to o tej porze, to brakuje przeważnie czasu, bo mamy już tylko 5 minut do godziny 9. Kasia Grodzka już jest z nami. Dzień
1: Jestem.
0: Dobry. Tak, zaraz to tutaj usiądziesz i będziesz serwowała 10 kitów jeden po drugim.
1: I
0: mam
1: to
0: pytanie.
1: I
0: to bez reklam, oczywiście, że tak. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co przyniosłaś w plecaku dzisiaj?
1: No, dzisiaj przyniosłam, oprócz najlepszych polskich hitów, no, takie coś dobre do chrupania.
0: Co? Masz tutaj jedzenie?
1: Ale ci nie dam.
0: No. Nie, bo ja słyszałem, że ty oprócz tego, co wymieniłaś, to przynosisz jeszcze szczęście.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, Emilka, pozdrawiam cię serdecznie. Emilka, chciałam ci powiedzieć, że zabiera swojego męża Krzysztofa na Stadion Narodowy, PGE Narodowy właśnie tego 4 lipca. Będą sobie strzelali, szansa na 10 tysięcy jest. Dobra reklama.
0: Bo Emilka dokończyła to, co miał do powiedzenia Sławek Peszko wczoraj. Dzisiaj kolejne zadanie przed wami. Michał się zmierzył rano. Michałowi się nie udało.
1: Tak.
0: Ale być może komuś innemu się uda w kolejnej rundzie, która jest już u ciebie. Przypomnijmy, co dzisiaj ma do powiedzenia Sławek.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, porządny i co to jest to wygwizdane?
1: Michał powiedział, że trening i ja bym się z nim zgodziła, że to byłby trening. Pasuje, ale no niestety
0: To nie był trening. Obiecałem, że przed 9 będzie jeszcze podpowiedź. To proszę bardzo, podpowiedź od wujka Jarząbka jest taka, że leje się to w michę.
1: Leje się to w michę. Tak. I lubimy to oboje.
0: O tak. SK2.pl, tam wejdźcie, tam sobie posłuchajcie tego dźwięku, zastanówcie się, co się leje w michę, co też powiedział Sławek Peszko. I być może to wy dzisiaj też dołączycie do Emilki i naszej ekipy na Stadionie Narodowym. We'll be right back.

0: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.
10: W Jeleniej Górze przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach zobaczymy około 18 kresek, a delikatny, przelotny deszcz może nas zaskoczyć, ale nie powinien popsuć planów. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni, więc parasole raczej nie będą fruwać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu niebo zasnują chmury i temperatura wzrośnie do 21 stopni. Przygotujcie się na szare niebo, ale bez większych niespodzianek. Zaraz w SC2 newsy.
11: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Na miejscu tworzą się ogromne korki. To po wypadku na drodze S7 w Krakowie. Trasa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Przed węzłem Przewóz zderzyło się kilka pojazdów.
12: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. Dwie osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
11: Mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie. Pracownicy ZUS odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, między innymi także w Bełchatowie.
13: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
14: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest
15: strajk. Jakoś to Państwo odczuli?
14: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
16: Umówiliśmy się na jutro.
11: A od 10 wszystko wróci do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 występców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
9: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
11: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa.
16: SK2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. Inteligentny system sterowania ruchem może kosztować mniej niż planowano. Jelenia Góra otworzyła oferty na stworzenie ITS-u. Zamiast przewidzianej kwoty przekraczającej 40 milionów złotych, możliwe, że uda się za niespełna 30, bo żadna z trzech ofert nie przekroczyła tej kwoty. System ma powstać w 2 lata. Coraz mniej wody, coraz więcej niespodzianek. Wraz z obniżaniem się lustra wody w Pilchowicach na brzegach zalewu pojawiają się wraki aut. Porzuconym pojazdom przyglądają się policjanci. Pośród znalezisk były też skrzynie z amunicją.
18: Minęła godzina 9. Co łączy dzisiejsze święto w kalendarzu, czyli Dzień Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych z ludźmi po 30? A to, że jednym i drugim życzymy jak najmniej rdzy w zawiasach, co by nie skrzypiało. Mnie oczywiście to też dotyczy, żeby nie było. Już nie skrzypię, tego gram wam. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach na początek tej godziny. No.

To jest radio Budka Suflera w Radiu SK2. A co tam w wojsku słychać? Zapytacie zapewne. Wygląda na to, że nasze wojsko ma teraz zupełnie nowe ekologiczne misje bojowe. Przez błąd w przepisach żołnierze muszą sami biegać i zbierać plastikowe butelki po poligonach, żeby odzyskać kaucję. Dowódcy jednostek załamują ręce nad tą biurokracją, bo są to takie nietrafione przepisy i tworzą setki punktów zbiórki. Na szczęście już tam trwają prace, żeby mundurowi mogli w końcu odłożyć te worki na plastiki i zająć się tym, do czego naprawdę zostali powołani. No i masz, zamiast rzutu granatem, celowanie butelką PET prosto do kosza na plastiki. No pięknie.

0: czasu.
1: Nie wiem, czy też tak mieliście, ale u nas w podstawówce na muzyce, oprócz uczenia się grania na flecie czy też cymbałkach, uczyliśmy się na pamięć słów takich najpopularniejszych polskich piosenek. To były te piękne lata 90. A ja nadal pamiętam, jak zapisywałam koślawo w zeszycie słowa "piszesz mi w liście, kiedy pada". No i też ćwiczyłam dykcję, powtarzając "w ciszy tak smutno szepcze zegarek". Ciężkie, ciężkie językowo. I dzięki temu teraz mogę nucić pod nosem ten wielki hit od zespołu 2+1. Chodź, pomaluj mój świat. Przed nami w Radiu SK2.

0: Na tę panią możecie śmiało głosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam macie u góry takie serduszko, trzeba w nie kliknąć i wtedy rozwija się wielka, ogromna lista piosenek, które znacie z naszej anteny. No właśnie, i w tym też Bój się Boga dziewczyno od Oli Kendry. Są też takie kawałki, które dzięki waszym głosom z sekcji propozycji mogą wskoczyć na naszą antenę. Tam oddajecie swoje głosy, trzeba kliknąć plusika. Warto się przyjrzeć, a gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18:00 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku od Artura Gadowskiego. Gramy wam w Radiu SK2. Artur Jarząbek też mówił mi, że ja przynoszę jakieś szczęście w tej naszej zabawie SK2 Karniaki Cup, bo wczoraj na mojej zmianie do naszej jedenastki marzeń weszła Emilia, a po godzinie 10 ktoś z was może dołączyć do Emilki. Wystarczy dokończyć złotą myśl Sławka Peszki, która brzmi jak...
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: A właśnie, zgłoszenia na sk2.pl.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: Dziś przedpołudnie w Jeleniej Górze przyniesie przelotne opady, ale nie martwcie się, bo termometry pokażą przyjemne 19 kresek. Wiatr północno-zachodni będzie słaby, więc nie przewieje was za bardzo. Po południu spodziewajcie się ciemniejszych chmur, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się pojawi, a termometry wskażą do 26 kresek. W piątek więcej słońca i aż 29 stopni. Zaraz w SC2 newsy.
13: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
16: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klienci musieli dziś liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Między 8:00 a 10:00 pracownicy części placówek w całym kraju przerwali pracę.
17: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
18: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10:00, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
19: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko.
2: zaprosiła po 10, żebym przyszła sobie.
14: Czy można załatwić sprawę normalnie?
19: Nie. Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
20: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
16: ZUS zapewnia, że bez zmian działa infolinia oraz elektroniczne kanały obsługi, a na miejscu była Klaudia Mazurek. Spór po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Minister prezydenta Marcin Przydacz domaga się reakcji polskiego MSZ. Chodzi o zatrzymanie członków Ruchu Obrony Granic, którzy chcieli złożyć się krzyż przy pomniku polskich ofiar II wojny światowej. Po odmowie dojścia do miejsca pamięci doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami.
21: Gestapo! Gestapo!
22: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
16: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Sprawdzali trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców. Policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada i skontrolowali jadących A1-ką.
23: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
16: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi, a kontrole były prowadzone na autostradzie od Gdańska do Łodzi.
24: SK2 News, Jelenia Góra.
25: Błażej Stachewicz, Tadeusz Wnuk, szefem jeleniogórskiej kultury, były dyrektor Teatru Norwida, objął ster jeleniogórskiego Wydziału Urzędu Miasta. Wnuk związany jest z Jelenią Górą od 92 roku. Jako aktor, kierownik artystyczny teatru, w końcu dyrektor, kierujący instytucją przez 9 lat. Nowe stanowisko obejmie od 1 lipca. Jeleniogórski Teatr będzie czynny w wakacje. Norwid zrywa z wieloletnią tradycją i po raz pierwszy będzie miał sierpniowy repertuar zamiast letniej przerwy. A w tym czasie na deskach kryminał Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć.
0: Tu Radio SK 2, 2 minuty po 10 na zegarach. Ja mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i macie przećwiczone dokończenie Złotej Myśli Sławka Peszki, bo zaraz będę wydzwaniała kolejnych chętnych na zasilenie składu 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup. Telefony miejcie w pogotowiu, a w słuchawce usłyszycie. Kasia Grodzka, Radio SK 2, dzień dobry.
26: 10

0: SK. Garniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Ależ wy próbujecie, ależ wy strzelacie. Naprawdę, piszecie nam tam odpowiedzi w swoich zgłoszeniach. Niektóre są naprawdę bardzo pomysłowe. I na pewno pewnym ułatwieniem jest fakt, że trzy razy w ciągu dnia są takie trzy szanse, że jedna osoba może się dostać, jeżeli chodzi o tą jedenastkę marzeń Radia SK2 na Karniaki Cup. Na pewno sporym ułatwieniem było to dla Krystiana, który jest już ze mną. Cześć Krystian. Halo, Krystian? Jesteś?
3: Jestem.
2: Dobrze. Słuchaj, dla ciebie było sporym ułatwieniem to, bo ty, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, to typowałeś, że Sławek Peszko powiedział w tej swojej wypowiedzi zagadce, że chodziło o trening, jeżeli chodzi o coś, fajną receptę na poranek, prawda?
3: Tak.
2: I
3: tak.
2: Teraz musiałeś zmienić całkowicie swoje myślenie.
3: Tak jest i musiałem kombinować i myślę, że trafię.
2: No
3: mam
2: dobrze.
3: Nadzieję, że trafię.
2: To poczekaj, bo ja tylko tutaj powiększę trochę stawkę. Stawka jest ważna, bo ty walczysz w zasadzie o swój przyszły prezent urodzinowy, bo w lipcu
3: tak
2: masz urodziny.
3: A tak jest.
2: Walczysz o spotkanie ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym, które odbędzie się 4 lipca. Tam masz i my zapewniamy nocleg i jest kieszonkowe do wydania i jest też szansa na ustrzelenie 10 tysięcy złotych. No sporo tego, nie? Sporo. Jest do
3: oczywiście.
2: Walki. Okej, no dobrze. A czy myślałeś już w ogóle o jakimś innym prezencie dla siebie?
3: Nie, nie myślałem. Myślałem, żeby gdzieś pojechać sobie po prostu i tyle.

0: odpocząć od pracy, od codzienności, dobrze się zabawić.
1: No to wszystko Sławek Peszko, myślę, jak najbardziej gwarantuje. On jest w końcu atmosferą, pięknie wprowadza w drużynie, w reprezentacji. Tak było. No dobra, to w takim razie powalczmy sobie o te wszystkie cudowne rzeczy. Za chwilę puszczę ci zagadkę. Jeszcze raz tą, którą już prawdopodobnie rozkminiłeś. I po wypowiedzi Sławka Peszki i po tym wygwizdanym fragmencie będzie odliczanie czasu. Będziesz miał 3 sekundy, żeby podać właściwą odpowiedź. Czy jesteś gotowy?
0: Tak, jestem gotowy.
1: No dobra, to puszczamy.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: Prysznic. Prysznic.
1: Prysznic. Czy to jest dobra odpowiedź? Już zaraz sprawdzamy. Uwaga. Niestety, Krystian, nie jest to prysznic, chociażby się chciało tak z rana,
0: trudno,
1: żeby otrzeźwić głowę. Krystian, ja ci życzę wszystkiego najlepszego na te nadchodzące urodziny, wszystkiego
0: bardzo
1: dobrego,
0: dziękuję,
1: żeby wszystko ci się pięknie udawało. No właśnie, a kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej jedenastki marzeń już dzisiaj po godzinie 14:00. SK2 Karniaki Cup. Wchodzicie na SK2, żeby się zgłosić. No trzymamy kciuki.
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

0: Tu Radio SK2, Anna Maria Jopek daje znać, że jest niczym dobry skrzydłowy na boisku, a my szukamy dalej osoby, która rozwikła zagadkę Sławka Peszki i dołączy do wielkiego finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w Lipsu. A co powiedział Sławek Peszko?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Podpowiedź od Jarząbka brzmiała o poranku, że lejemy do michy, a ja jeszcze dorzucam do niej, że lejemy do michy na święta. SK2.pl, tu czekamy na Wasze zgłoszenia.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
16: Jak tak, to Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: I po reklamie.
1: Najlepsze.

0: Kwiat Jabłoni wie, co się dzieje, co się święci. Było, minęło. Właśnie, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Ja przypomnę, 21 czerwca, czyli już w tę niedzielę, pierwszy dzień astronomicznego lata. Przywitamy. I w tym dniu wypada też przesilenie letnie, co oznacza, że to będzie najdłuższy dzień w roku. Warto skorzystać ze słońca, jeżeli takowe będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: W Jeleniej Górze pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale nie ma co się martwić, bo temperatura utrzyma się na poziomie 20 kresek. Jakość powietrza będzie dobra, a ciśnienie stabilne, więc nie przewidujemy większych zmian. Po południu nad miastem mogą pojawić się ciemne chmury, ale temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Wiatr będzie łagodny, nie wpłynie na komfort. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
11: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
14: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacper.
16: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 000 zabiegów na zaćmę, ponad 3 000 zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
17: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
14: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini nadal pozostają do dyspozycji prokuratury i nie zostali zwolnieni do domów. Śledczy ustalają ich rolę w sprawie śmierci Rosjanina, krytyka Putina. Prokuratura przyznaje, że mogła to być egzekucja. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a nowe informacje mają zostać przekazane podczas konferencji prasowej. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
18: 19 lipca już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
14: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, a w ubiegłym roku w wydarzeniu wziął udział 365 kajaków.
19: Błażej Stachewicz miał fałszywe świadectwo, może stracić dyplom studiów. Prokuratura ustaliła, że były starosta karkonoski miał fałszywą maturę. Potwierdzają to zeznania pracownicy sekretariatu szkoły, która miała wypełniać dokument na oryginalnych szkolnych drukach. Mimo ustaleń sprawa została umorzona przez przedawnienie. Umorzenie nie jest jednak prawomocne. Karkonosze wracają do gry po tym, jak Górnik 2 Zabrze wycofał się z rozgrywek trzeciej ligi piłki nożnej. Najwięcej zyskała jeleniogórska drużyna, która na najlepszym miejscu spadkowym utrzyma się w lidze.
0: Kajak to jest super słowo, ale posłuchajcie tego. Radar, zaraz, sedes. To wszystko to palindromy, które czytamy tak samo od przodu, jak i w spaki. Niech nikt nam nie próbuje wmówić, że język polski nie jest ani nudny, ani fajny. Dlatego też w Radiu SK2 gramy wam po polsku. Przed nami wspaniały duet. Wiki Gabor i Kajach, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

na imię jej Jenny. Znacie ją wszyscy. Edyta Bartosiewicz, jej wielki hit w Radiu SK2. A żeby wakacje nad jeziorem też były takim wielkim hitem, główny inspektorat ochrony środowiska stworzył specjalnie listę najczystszych jezior w kraju, gdzie woda jest niemal przezroczysta. Co ciekawe, na podium wcale nie królują oblegane bardzo często przez nas podczas wakacji Mazury, ale też i te mniej oczywiste, schowane w lasach perełki z innych regionów. Tutaj widzę na przykład Wielkopolskę czy Pomorze Zachodnie. No i chyba tutaj trafiliśmy na słowo klucz, ukryte, bo z tej listy wynika, że najczystsze jezioro w Polsce to takie, do którego człowiek jeszcze nie zdążył.

tak się jakoś złożyło, że w Polsce lat 80. było sporo zespołów, które próbowały spełnić swój American Dream. Dobrym przykładem są panowie z Lady Punk, którzy w 85. roku mieli trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Za to zespół Manam swój American Dream realizował poprzez album Mental Cut, który w 1984 roku wydali w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na obu znajdziemy kawałek Lipstick on a Glass, u nas już teraz w wersji polskiej.

0: sezon. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2 pędzi, wybija rytm na 23 minuty do godziny 12. Na szczęście my nie jesteśmy sezonowymi graczami polskiej muzyki. Gramy wam ją codziennie i też na wyłączność. Zaglądają do nas też polscy artyści, tak jak na przykład już jutro po 19 do naszego eskowego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski i Margaret. Powód bardzo ważny, bo premiera ich wspólnego singla pod tytułem Później ci opowiem. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12 gramy Wam takie polskie klasyki romantyczne. Do kolacji też romantycznej, do ogniska i grania przy gitarze. Kancelaria, zabiorę Cię tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2. Po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Będzie można poćwiczyć taką gimnastykę uśmiechu.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Chcesz dać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: To będzie ostatnia

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
2: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas przyjemna pogoda. Z nieba może spaść kilka kropel deszczu, ale temperatura będzie sprzyjać, bo osiągnie 20 kresek. Wiatr północno-zachodni będzie lekki, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Wieczorem niebo zasnują chmury, ale słońce też się pojawi. Jutro przewidujemy miks chmur i słońca z temperaturą do 26 stopni. Piątek zapowiada się niemal bezchmurnie, a termometry pokażą maksymalnie 29 kresek.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
4: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
5: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
3: Marszałek Sejmu zaprasza na Wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że nie traktuje tego gestu jako działania politycznego, a wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
6: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
3: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
7: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
3: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też 4-silnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. 2 lata więzienia za truskawki. 70-latka z Wałbrzycha dołożyła więcej truskawek do zważonych już owoców. Kobietę zatrzymała ochrona sklepu. Na miejscu interweniowała policja, kierując sprawę do sądu, który rozstrzygnie o losie seniorki. W lipcu rusza gitarą i tym razem gwiazdami borowiskich koncertów będą WW, akurat i Renata Przemyk. A w czasie 2 dni wystąpią też muzykuny Krzysztof Stępień, Chwila Nieuwagi i Ranko Ukulele. Tegoroczne gitarą i w pierwszy weekend lipca od piątku w Borowicach.
9: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i tak zleciała nam połówka przedostatniego tygodnia. Przed wakacjami, przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie nieprzerywanych reklamami. A co? Usłyszymy Maćka Musiałowskiego, będzie też nowa Bledka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: urocza. Ania Wyszkoń w Radiu SK2. Nie mniej uroku ma Kamil Nosel, który wciela się w naprawdę różne role tylko po to, żeby wkręcić waszych bliskich. A zresztą posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Cześć do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
2: Nie.
1: A, my się zamieściła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
2: Co to znaczy ogólnie dostępne?
1: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
2: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
1: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
2: Jaka jest inna opcja?
1: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan te znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
2: Tylko, że jakby domyślam się, że model nic samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
1: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo co nas godziny.
2: Parodia.
1: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
2: No, trochę jest to droczenie i mnie też trochę, tak powiem, denerwuje, bo jest tylko radio, troszkę.
1: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
2: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy...
1: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
2: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
1: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi, albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
2: No, no, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
1: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto pan to zrobi, kto ma te uprawnienia.
2: Nie powiem panu w tym momencie. Nie powiem panu w tym momencie.
1: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
3: Miłoszku, syneczku, stać wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
4: Nosel wkręca.

0: prywatna przejażdżka po mieście z zespołem Demono w Radiu SK2. Wy też możecie się przejechać na PGE Narodowy w Lipcu. Wystarczy, że dokończycie wygwizdany fragment Złotej Myśli Sławka Peszki, który brzmi tak.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, a komu się uda rozszyfrować ten gwizd? Tego w lipcu czeka udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i szansa na nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych. Kolejna runda już dzisiaj po 14. Zgłoszenia nadal zostawiacie na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: Złapaliśmy powietrze w żagle, choć chyba to bardziej skrzydła są w latawcach zamontowane. Muzyczny podmuch od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2 tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po 13 odbędziemy wspaniałą podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą 21 kresek, choć słońce raczej nie będzie miało szansy się przebić przez gęste chmury. Na szczęście nie przewidujemy opadów, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni, co sprawi, że powietrze pozostanie świeże i w normie. Wieczorem temperatura lekko wzrośnie do 22 stopni, co jest miłym akcentem na zakończenie dnia. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO na specjalnych zasadach. Donosi o tym portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
14: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego. Też precyzyjnej informacji, te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
13: Jak dodaje Donald Tusk, system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procedowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Ich czyn zakwalifikowano jako chuligański, grozi im do 3 lat więzienia, a za akcją stali anarchiści z rozbratu. Nie dla siódemki S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciw wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
1: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
15: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
16: Skawina by była zablokowana całkowicie.
13: Protest ma potrwać do 14.
17: Błażej Stachewicz, fałszywa matura starosty. Prokuratura potwierdza, że Krzysztof W., były starosta karkonoski, posługiwał się fałszywym świadectwem dojrzałości. Nie będzie jednak zarzutów, a sprawa została umorzona, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
18: Doszło do popełnienia przestępstwa, ale z uwagi na upływ czasu nie można przedstawić zarzutów.
17: Świadectwo miało być wypisane na oryginalnych drukach przez pracownicę sekretariatu, co potwierdziło śledztwo. Decyzja o umorzeniu nie jest jednak prawomocna. Dodatkowo może ruszyć procedura anulowania dyplomu ukończenia studiów przez Krzysztofa W.
19: 2,5 minuty po godzinie 13, cały czas próbujecie uporać się z zagadką Sławka Peszki. Jakie słowo tam w tej zagadce jest wygwizdane? Zaraz sobie przypomnimy zagadkę, sprawdzimy, co już wiemy, jakie mamy podpowiedzi, no tak, żeby się udało dołączyć do naszej jeskowo-dwójkowej jedenastki na specjalny event na Narodowym 4 lipca. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Bryska i Kraksa, tak muzycznie zaczynamy. A szczegóły a propos tej zabawy SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: Nesłowicy dla ciebie, czy to koniec? Już absolutnie to nie koniec. Cały czas kompletujemy jedenastkę na SK Karniaki Cup, event, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Mało tego, jeszcze jak wam się uda uporać z wygwizdanym słowem w wypowiedzi Sławka Peszki, no to zgarniecie tysiaka zakwaterowanie w hotelu w Warszawie. No tak, żeby sprawnie na ten weekend dojechać. Tysiaka kieszonkowego oczywiście. No i zabawę z naszą SK-dwójkową ekipą na Narodowym w Loży Wipowskiej. Tam jeszcze będzie szansa na miejscu na 10 tysięcy złotych. Takie rzeczy dla was mamy, moi drodzy. A nawet jak się pojawicie na antenie i się nie uda, to stówka wpadnie, to też piechotą nie chodzi, jak mawiają, szczególnie przed wakacjami. No dobra, ale teraz tak, żeby sprawy uporządkować. Od rana mamy taką historię w Radiu SK2, Sławka Peszki, w której jedno słowo jest wygwizdane.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i już wiemy, że nie jest to trening, nie jest to prysznic, a podpowiedzi, jakich wam udzieliliśmy, to, że to się leje w michę. Rano jarząbek podsunął wam taki pomysł, a szczególnie leje się na święta. To ode mnie jeszcze może być jedna podpowiedź, że to się leje w michę na święta wielkanocne najczęściej, ale już więcej nie powiem. No to mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, idźcie w stronę gastronomiczną i zgłaszajcie się do zabawy na sk2.pl. Oskar Cym z Carla Fernandez do gwiazd z Akademii Pana Kleksa już teraz w Radiu SK2.

0: Żegnimy wam, podpowiadamy, że słowo, którego brakuje, które jest wygwizdane od Sławka Peszki, kojarzy się z potrawą nalewaną na talerz, szczególnie w święta wielkanocne, a wy proponujecie, że to barszcz, to nie zdąża w dobrą stronę, moi drodzy. Pomyślcie jeszcze raz, dokładnie, skarba.pl, tutaj się zgłaszacie do naszej zabawy SK Karniaki Cup, Loka za nami, a teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz czas na klasyk, który za moment wam zagram, piosenkę piękną. Rozmowa przez ocean Maryli Rodowicz. Jest to jeden z najbardziej poruszających utworów drugiej połowy lat 80. Dokładnie została wydana w 1987 roku. Proszę, ostatnio jakoś często sięgamy po hity z tego właśnie roku i opowiada o rozłące. Zarówno między dwojgiem bliskich sobie ludzi, jak i szerzej między Polakami żyjącymi w kraju i tymi, którzy wyemigrowali za granicę. Tekst napisał Andrzej Sikorowski, który bardzo trafnie uchwycił atmosferę tamtych czasów. Przypomnę, w latach 80. wielu naszych rodaków, wielu Polaków wyjeżdżało za ocean w poszukiwaniu tak zwanego lepszego życia. Kontakt z rodziną był wtedy znacznie trudniejszy niż dzisiaj. Wiadomo, nie było internetu, komunikatorów, tanich połączeń telefonicznych. Z samymi telefonami też był problem. Pozostawały listy, tęsknota, nadzieja na spotkanie. Właśnie o tym opowiada ten utwór. Refren mówiący o dwóch światach stał się takim symbolem emocji ludzi rozdzielonych przez tysiące kilometrów, a przede wszystkim przez wielką wodę. Piosenka zdobyła bardzo dużą popularność. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z klasycznych hitów Maryli Rodowicz. Znalazła się na albumie Polska Madonna, przypomnę, z 1987 roku. To ja już sięgam po ten album w tym momencie i prosto z niego gram wam właśnie rozmowę przez ocean Maryli Rodowicz.

0: Asia Sienkiewicz-Stalowo, proszę bardzo, jest idealnie, prawda? Były momenty, tak nazywa się ten numer, jej pierwszy, solowy, taki powód do dumy totalny do samej Kasi, ale i dla nas, fanów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 był nas najlepsze polskie hity. 24 minuty i będzie godzina 14. No dobra, słuchajcie, umawiamy się, że po godzinie 14 do kogoś z was zadzwonię i ktoś spróbuje odgadnąć, jakie słowo zostało w tej wypowiedzi Sławka Peszki wygwizdane. Posłuchajcie uważnie.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: I wiemy, że nie jest to trening, bo ten typ już padł. Nie jest to prysznic. Podpowiedź jest taka, że to słowo wiąże się z czymś, co lejemy do michy. Na święta. Na święta wielkanocne. Więc co może być porządnego?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Zajrzyjcie raczej do kuchni, idźcie w kulinaria, ale już więcej nie podpowiem. Słuchajcie, jak się uda, to dołączycie do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki i spotkamy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będziecie mogli w SK Karniaki Cup powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale jeszcze wcześniej w ramach tego spotkania już dzisiaj ode mnie dostaniecie, no właśnie, zagwarantowany udział w tym wydarzeniu, tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to szybciutko na sk2.pl, bo tam się zgłaszacie.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znam. Łęczowa.
2: Rogar Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
8: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, to Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i SK Karniaki Cup. Ciekaw jestem, czy komuś w końcu uda się dołączyć do naszej SK-dwójkowej jedenastki na ten specjalny event, który 4 lipca na Narodowym, gdzie dodatkowo będzie można jeszcze 10 tysięcy złotych zgarnąć, oprócz tego, co można zgarnąć wcześniej, chociażby już za chwilę. Zachęcam was do tego, żebyście sprawdzali temat na sk2.pl, no i oczywiście tam też się zgłaszali do naszej zabawy.
1: Reklama.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Przygotujcie się na popołudnie w Jeleniej Górze z temperaturą około 12 kresek. Chłodne powietrze może przynieść ze sobą deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem nad miastem pojawią się gęste chmury, a termometry wskażą maksymalnie 13 stopni. Jutro prognozy wskazują na dalsze opady, a temperatura wzrośnie do 15 kresek. W piątek deszcz nie odpuści, a temperatura spadnie do 12 stopni. Pamiętajcie, że jeśli coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skierpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
14: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych mi powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
1: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. Nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych nieoficjalnych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć pielęgniarkę. Zdaniem byłego policjanta Dariusza Nowaka interwencja ze strony ochroniarzy wygląda jednak mało profesjonalnie.
17: W momencie, kiedy to wszystko widzimy, on po prostu leży na łóżku czy też na noszach, próbuje wstać. Jest możliwe przytrzymanie takiego agresywnego pacjenta przez pracowników ochrony i to nie pracownicy ochrony powinni o tym decydować, ale powinno się to odbyć w obecności personelu medycznego, czy to lekarza, czy też pielęgniarki.
1: Szpital prowadzi swoje postępowanie, sprawa bada też krakowska policja. Ma na imię Kosmo, potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie do nauki programowania mają studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. To robot-pies.
18: Potrafi za nami chodzić, możemy nim sterować, możemy wgrywać na niego oprogramowanie. Możemy się czegoś nowego nauczyć. Może na przykład podać nam rękę, podskoczyć, dotańczyć nawet.
1: Mówił Marcin Dudek, student, który na co dzień pracuje z robotem.
19: SK2 News, Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz, Ukrainiec podejrzany o przemyt ludzi. Straż Graniczna z Legnicy zatrzymała go na terenie powiatu zielonogórskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu 12 lat więzienia. Zarzut przemytu migrantów usłyszeli również dwaj obywatele Mołdawii. Górnik rezygnuje, karkonosze wracają do gry. Po tym jak Górnik 2 Zabrze wycofał się z rozgrywek trzeciej ligi piłki nożnej, najwięcej zyskała jeleniogórska drużyna, która będąc na najlepszym miejscu spadkowym, utrzyma się w lidze.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 14, to już w tej godzinie do kogoś z Was zadzwonię. No i spróbujemy tę osobę dołączyć do naszej jedenastki na SK Karniaki Cup. Wydarzenie, które na Narodowym, a właściwie ta osoba sama spróbuje, odgadując wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, mam nadzieję, dobrze odgadując. Zgłoszenia na sk2.pl. Jeszcze można, zapraszam. Gram. Najlepsze polskie hity. Sylwia Wiśniewska zaczyna, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
21: No to gra.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: to Kasia Cerekwicka na kolana. Wczoraj, kiedy Sławek Peczko przyszedł do nas do Eski 2 w odwiedziny, minąłem się z nim na schodach, bo akurat wychodziłem z pracy. Powiedział, że on nie może doczekać się momentu, kiedy was wszystkich pozna na naszym evencie Eska Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie, więc musicie dołączać do naszej jedenastki koniecznie.
1: Eska Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No i teraz będzie taka szansa dla Pauliny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Paulinko, czy ty cały czas stoisz na balkonie?
3: Nie, już wyszłam przed dom na ławkę.
0: O, jeszcze wyszłaś, lepiej, dobrze.
3: Ale nie rezerwową, tylko mam nadzieję, że zwycięską.
0: To mi się podoba. Słuchaj, ty, jeżeli chodzi o piłkę, to byłaś sympatią do tego sportu zarażona od małego. Kto się do tego przyłożył?
3: Mój tata, który zawsze musiał oglądać wszystkie mecze piłki nożnej, czy to niższej klasy, czy wyższej, ale wszystkie mecze piłki nożnej, więc musiałam oglądać je razem z nim, przez co też stałam się fanką na

0: Tak, tłumy szaleją! Oczywiście, że chodziło o żurek!
1: Nie wierzę, ale nie. Przyznam szczerze, że rano już jak was słuchałam, bo zawsze słucham jak jadę do pracy, to miałam gdzieś to w głowie, a później usłyszałam tą podpowiedź a propos Wielkanocy, mówię, no 100% to będzie żurek.
2: Słuchaj, mimo podpowiedzi o Wielkanocy i tak byli tacy, którzy typowali, że to barszcz czerwony. Ale dobrze, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Moja droga, najpierw musimy udowodnić, że rzeczywiście chodziło o żurek. Wszystkim, jasne. Tobie również. Posłuchajmy, Sławka.
3: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny żurek.
2: No jednak, porządny żurek. Sławek wie, co dobre. Słuchaj, Paulina,
1: oczywiście.
2: W takim
1: może
2: razie...
1: przywiozę mu trochę ze sobą.
2: Dołączasz do naszej jedenastki Eski 2. Udział
1: super,
2: w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie masz zagwarantowane. Tam
1: ekstra.
2: Się z nami bawisz w loży VIP-owskiej. Dostajesz ode mnie tysiaka kieszonkowego na ten weekend. Do tego jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie zapewniamy. Kogo ze sobą zabierasz?
1: Męża.
2: Bardzo dobrze. Jak ma wasze imię?
1: Przemysław.
2: Dobry jest w nogę Przemek?
1: Ma jeszcze... Słucham?
2: Dobry jest w nogę Przemek?
1: Niekoniecznie chyba.
2: A to jeszcze, ale, jeszcze ma ale... trochę czasu. Niech z teściem poogląda mecze.
1: Koniecznie.
2: Słuchaj, a jak jeszcze pójdzie wam dobrze na SK Karniaki Cup, to możecie tam na miejscu potem wygrać 10 tysięcy złotych. Pasuje?
1: Ekstra. Jasne, oczywiście,
2: no to bardzo
1: że
2: się
1: tak.
2: Cieszę. Paulina, widzimy się na Narodowym w Warszawie 4 lipca. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Cieszę się bardzo, do zobaczenia.
2: Moi drodzy, już za chwileczkę na Skarpa PL wskakuje kolejna zagadka od Sławka Peszki. Jego nowa historia, nowe zdanie, w którym znowu jedno słowo będzie wygwizdane. No i będzie kolejna szansa na kolejne miejsce w naszej jedenastce. Zgłoszenia i szczegóły na sk2.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel i wygraj w SK2.

0: Marius Manx zamigotał świat na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Zamigotał świat z radości Paulinie ze Szczecina, bo to ona dołączyła do naszej jedenastki. Do jedenastki jest hit 2 i już ma zagwarantowany udział w SK Karniaki Cup na Narodowym 4 lipca. Wy też możecie, jeszcze 9 miejsc w naszej jedenastce jest do obsadzenia. Za chwilę nowa zagadka Sławka Peszki z wygwizdanym słowem na sk2.pl. No i nowa szansa dla was.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
14: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
13: Zaraz wszystko wyjaśnię.
15: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: to Mrozu i Napad. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Proszę bardzo, nawet się nie obejrzeliśmy, a już za chwilę godzina 15. I skąd to się wzięło po 15, oprócz tego, że też przyjemności muzyczne. Dzisiaj w skąd to się wzięło powiemy o rzeczy, która już za chwilę, o ile już nie, ozdabia naszych ogrodów, czyli o dmuchanych basenach ogrodowych. Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle ten wynalazek? Kiedy zyskał na popularności? To wszystko stanie się jasne już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery /toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
14: Marek, szefowa Cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
18: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie przyjemna, bo aż 23 stopnie. Wiatr będzie słaby, więc nie ma co się martwić o przewianie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychać można spokojnie. Jutro prognozy wskazują na kontynuację zachmurzenia i wzrost temperatury do 26 kresek. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Jest 15. Newsy SK2, Anna Łobocka. Sejm w ekspresowym tempie zajął się ustawą w sprawie wynagrodzeń medyków. Ma ona umożliwić zbieranie szczegółowych danych. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. O tym, co jest w projekcie, Mateusz Gołębiewski.
21: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
22: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
21: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
19: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
23: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć.
19: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli przyznaną mu w ubiegłym roku. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Mieszkaniec Gdańska znalazł w lesie miecz z epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi Marcin Wiśniewski.
24: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem stworzyć się jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Po prostu szok, strzał życia.
19: Miecz trafi do muzeum.
25: SK2 News. Jelenia Góra.
26: Błażej Stachewicz. Świadectwo było podrobione. Nie będzie jednak kary. Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie matury byłego starosty Karkonoskiego. Śledczy ustalili, że dokumenty zostały wypełnione na oryginalnych drukach przez pracownicę sekretariatu. Doszło jednak do przedawnienia. Dyplom studiów wyższych Krzysztofa W. może teraz zostać cofnięty. Teatr Zdrojowy zaprasza na Bezbłędne ogniki, sztukę przygotowaną przez młodzież. To opowieść o dorastaniu, przyjaźni i prawie do popełniania błędów. 23 i 4 czerwca. Wstęp wolny.
0: 3 minuty po godzinie 15. Ja wiem, że już myślami jesteśmy na urlopach, wakacjach, w bardzo gorącym lecie oczywiście. Skąd się wzięły w ogóle dmuchane baseny ogrodowe? To ja wam wyjaśnię i powiem, skąd to się wzięło na pewno w tej godzinie, ale i zagram tak przyjemnie, może dla kogoś leniwie, na rozpoczęcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Vixen i Nerozumiju. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: to róże, róże Europy jedwab. Wiecie, że idą upały, a lubicie sobie tak wskoczyć do chłodnej wody, do takiego dmuchanego basenu ogrodowego?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się w ogóle wzięły takie dmuchane baseny ogrodowe? Ha? Te pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie, poprzedniego, XX wieku. Ich historia jest ściśle związana z rozwojem tworzyw sztucznych. Wcześniej przydomowe kąpiele oznaczały raczej metalowe albo betonowe zbiorniki, które były drogie, trudne w montażu i utrzymaniu. Przełom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy producenci zaczęli wykorzystywać technologię zdmuchanych materacy i zabawek plażowych. Dzięki temu powstały pierwsze przenośne baseny, które można było napompować. Dzisiaj dmuchane baseny mają różne rozmiary, wiadomo, od małych brodzików dla dzieci po modele mieszczące kilka tysięcy litrów wody. Ich największą zaletą pozostaje prostota. Można je rozłożyć w kilkanaście minut, no i cieszyć się własnym mini akwaparkiem bez kosztownej budowy. Pierwsze dmuchane baseny reklamowano nie jako sprzęt do pływania, ale jako sposób na ochłodzenie się podczas upałów. Producenci wtedy podkreślali, że kilka centymetrów wody wystarczy, żeby obniżyć temperaturę ciała nawet o kilka stopni. A dopiero później zaczęto tworzyć większe modele przeznaczone do prawdziwej wodnej zabawy. Lata mijają, baseny dmuchane ogrodowe przechodzą ewolucję, ale problem pozostaje niezmiennie ten sam. A kto zapłaci za napełnienie i co potem z tą wodą zrobić z tego basenu, żeby tak skutecznie bez powodzi na ogródku się jej pozbyć?
1: Skąd to się wzięło?

0: w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. I tak brzmi środowe popołudnie, czyli do weekendu już z górki. Dodaj katarzis za nami. 15.29 na zegarkach, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Anna Łobocka.
1: Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. 70% pracowników ZUS-u ze Śląska przez 2 godziny protestowało. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS-u przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. Nie żyje Sabina, ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z 2 innymi niedźwiedziami, Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Sabina przeżyła 40 lat.

0: Ale się rozpędziliśmy razem z zespołem wideo. Bella za nami, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity. 21 minut zostało do godziny 16. Chłodzić się można oczywiście w dmuchanych basenach ogrodowych, jak już przyjdą te upragnione upały, ale może ktoś z was chciałby na piękne polskie jeziora? Bardzo proszę! Ostatnio National Geographic Polska powołało się na badania i wyniki tych badań, badanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które z polskich jezior zasługują na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o czystość i przejrzystość, gdzie warto jechać. No i teraz wam podpowiem, na tej zaszczytnej liście znalazły się m.in. akweny w Wielkopolsce, nie tylko Mazury. W Wielkopolskie to jezioro Budzisławskie oraz jezioro Włókna. Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski też reprezentuje urokliwe jezioro Lubowickie na Pomorzu, a zachodnią część kraju jezioro Malcz Północny, to jest województwo lubuskie. W czołówce nie brakuje też oczywiście jezior z Warmii i Mazur. Tutaj bardzo wysoko zostały ocenione jezioro Kirsajty, jezioro Kownatki oraz jezioro Płaskie. Cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód. To jeden z tych zbiorników wyróżnia się na tle pozostałych i jak wskazano, jest to jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach. Jeżeli chodzi zaś o przezroczystość wody, bo na przykład to was bardzo mocno przekonuje, to najbardziej przezroczystą wodą pochwalić się może jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. No to teraz tylko spakować plecaki, ewentualnie spakować samochody, przyczepy kempingowe, kampery, albo wyruszyć w podróż autostopem i już wiadomo, gdzie się kierować, jeżeli jezioro miało być waszym punktem docelowym.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To Bań i ta sama chwila w ST2, u nas kultowej, najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 16, środa, półmetek tygodnia, do weekendu z górki. To działa na naszą wyobraźnię, bo cieszy, prawda? A po 16 będę grał miło. Zaznaczam, że będzie Messaja, będzie Manam i będzie Ewa Farna i Jarząbek, panie, z kolejną prawdą. A dzisiaj Jarząbek powie nam, na co zwrócić uwagę, co w naszych domach pożera tak naprawdę najwięcej prądu. I nie są to rzeczy, które przychodzą nam od razu na dzień dobry do głowy. Gwarantuję, będziecie zaskoczeni.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdujesz...

0: Ewa Farda wysyła nam właśnie takie muzyczne znaki. Bardzo dobre muzyczne znaki swoją drogą. To jest Teska 2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz nasi dobrze znajomi i wasi również. Kuba i Kuba, ale wcześniej nasz jeszcze lepszy znajomy i wasz również. Jarząbek, no i o prądzie będzie dzisiaj.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kiedy przychodzi wysoki rachunek za prąd, wielu z nas od razu podejrzewa lodówkę. Tymczasem okazuje się, że to nie ona jest największym pożeraczem energii w domu. Nowoczesna lodówka pracuje przez całą dobę, ale jej agregat włącza się tylko co jakiś czas. W efekcie roczne koszty jej działalności są stosunkowo niewielkie. Znacznie więcej energii zużywają urządzenia, z których korzystamy krócej, ale za to z dużo większą mocą. Na czele listy znajduje się więc płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny. Godzina gotowania na indukcji może kosztować nawet kilka złotych, a piekarnik podczas jednego cyklu pracy zużywa tyle energii, co kilkadziesiąt lodówek działających jednocześnie. Jeśli pieczemy lub gotujemy codziennie, to w skali roku może to oznaczać setki złotych dodatkowych kosztów. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystko, co podłączone do gniazdka, generuje duże wydatki. Ładowarka pozostawiona w kontakcie pobiera symboliczne ilości energii, a nowoczesne żarówki LED są tak oszczędne, że ich używanie kosztuje dosłownie grosze. Krótko mówiąc, jeśli chcemy szukać oszczędności, warto spojrzeć nie na lodówkę czy ładowarkę, ale przede wszystkim na to, jak często korzystamy z piekarnika i płyty grzewczej, bo to właśnie przez nie rachunek za prąd potrafi naprawdę rozgrzać.

0: to firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502 504 270. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły na batowemu for service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?

0: Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Wieczorem w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura utrzyma się na poziomie około 23 kresek, co na pewno ucieszy tych, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce nie da się całkowicie zakryć. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się obawiać żadnych niespodzianek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 17. News SK2, Anna Łobocka. Lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych, nie pracuje już w szpitalu południowym. Placówka rozwiązała z nim umowę. Ruszyła też kontrola, która ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
10: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
9: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
11: To musi być wyjaśnione do samego spadu,
9: mówił premier Donald Tusk.
8: Placówka przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją dzisiaj w Warszawie szefowie MON-u Polski i Niemiec. Umowa otwiera nowe pola do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku i nowych technologii, mówi wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Wspólne dowództwo Brumsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach.
8: Ostatnie tego typu rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu bez bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterie coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom wodę.
13: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogo się zwrócić, tak?
14: Spora pomoc.
13: Tak, gigantyczna wręcz.
14: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
15: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
8: Sanepid czeka na wyniki badań wody.
16: SK2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. Próbowali obrabować jubilera. Nie udało się. Teraz grozi im 10 lat więzienia. 24 i 26-latek z Jeleniej Góry kopali w szybę witryny i próbowali rozbić szkło metalowym prętem. Obaj zostali zatrzymani, a o ich losie zdecyduje sąd. To już 8 rajd klasyków. W tym roku do Kowar zjedzie ponad 300 aut, ale będą też motocykle. W najbliższą niedzielę wszystkie zobaczycie na kowarskiej Starówce od godziny 10 do 14. Dla miłośników dawnej motoryzacji obecność obowiązkowa.
5: Prawie 3 minuty po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy większość z Was wychodzi właśnie z pracy i rozpoczyna swoje wolne popołudnie. Niezależnie od tego, czy właśnie z tej pracy wychodzicie, czy może ją rozpoczynacie, ja Wam gram najlepsze polskie hity w Radio SK2. Na dobry początek Natalia Nykiel i Error, ale także w tej godzinie przeniesiemy się w czasie, bo wehikuł czasu w Radio SK2 już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: SK2.

17 minut po godzinie 17. Urodziny godziny, Tilaf i Bóg, tak wam gramy w Radiu SK2. No przyznajcie, że to są idealne numery do tego powrotu do domu. Choć ja wiem, że w wielu miejscach w Polsce korkuje się, ale z każdym dniem poprawia nam się pogoda i to jest dobra informacja. I jeżeli wy zastanawiacie się, co robić w te wolne popołudnia, bądź jak spędzać te weekendy, no to ja proponuję spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bo to ma wiele zalet, o tym wam już kilkukrotnie mówiłam, ale będę się powtarzać, że pogoda sprzyja tym, żeby się odstresować, wziąć głęboki oddech, wyjść i spotkać się z zielenią. A do tego, jak jeszcze posłuchacie najlepszych polskich hitów, to w ogóle jest taki zestaw idealny. No to co? Ja gram, wy wracacie bezpiecznie do domu, a później spędzacie czas na dworze, na zewnątrz. Daria Zawiałow i Ballada o niej już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, Miasto Budzi Się. Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj mieliście dobry dzień, a nawet jeśli nie mieliście, to że najlepsze polskie hity sprawią, że on będzie dobry. Szczególnie teraz, bo przyszedł moment na wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Moment jest taki, żebyśmy przenieśli się w czasie. 1978 rok. Krzysztof Krawczyk i Wielki Przebój. Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Skomponowane przez Wojciecha Trzcińskiego, ten numer miał udowodnić, że wokalista w pełni zasługuje na miano polskiego Elvisa. No i rzeczywiście stał on się ponadczasowym klasykiem, który do dziś porusza kolejne pokolenia słuchaczy. Krzysztof Krawczyk, Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Tak Wam gramy w Radio SK2 już teraz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Pamiętajcie, że można śpiewać, można się dołączyć, można nóżką potupać i głową poruszać w samochodzie.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: W objęciach Artur Rojek to jest nowość od tego artysty, która czeka na Was już w propozycjach do najnowszego głosowania w gorącej polskiej dwudziestce. Tak się składa, że Wy macie duży wpływ i udział w tym głosowaniu. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i zagłosujecie na swoje ulubione numery, przy których stawiacie plusy. A zresztą co ja Wam będę tutaj dużo mówić? Posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on zna szczegóły tego głosowania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szokere, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
10: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
11: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
15: I po reklamie.

0: Perfect, kołysanka dla nieznajomej. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sarsa, ale będzie też Mrozu. A dodatkowo zapraszamy Was, bo po 18 rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Bądźcie tam razem z nami, bo nie dość, że będziecie mogli posłuchać najlepszych polskich hitów, to jeszcze zobaczyć, jak ta praca wygląda od kuchni.
1: Reklama.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 15. Telefon 502-504-270. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku w kierunku Poznania jest częściowo zablokowana. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw. Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni, najcieplej będzie na zachodzie kraju. Czekają nas też intensywne burze.
0: Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco, będzie ciepło, ale to w weekend, choć u nas za sprawą najlepszych polskich hitów też będzie bardzo ciepło. Andrzej Piaseczny i Śniadanie do łóżka, od tego zaczniemy, a później kolejne najlepsze polskie hity i oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku, to już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.

0: ale ten numer jest dobry. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. A już teraz 13 minut po godzinie 18 w Radio SK2 kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. A teraz odpalamy właśnie live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zaglądajcie tam szybciutko, wchodźcie. Oczywiście nasz Messenger Radio SK2 też jest dla Was otwarty. Możecie tam zostawiać pozdrowienia, możecie zostawiać życzenia. Wszystkie chwyty dozwolone, więc zapraszamy Was serdecznie. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sumptuastic i Kołysanka.
1: SK2.
0: Choć mam nadzieję, że spać na razie nikt iść nie planuje.

Szona i Zły, 25 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity w Radio SK2, a my odpaliliśmy już live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy Was tam serdecznie, powoli się zbieracie, więc ja pytam tutaj wszystkich tych, którzy są na TikToku, skąd jesteście? Dajcie znać, z jakich miast się z nami łączycie. Jest tutaj Warszawa, Biała Podlaska, jest też Rybnik, Płock, Lublin, Opole. Co my tutaj jeszcze mamy? Szkocja, Włochy, Anglia, są także Polacy za granicą. Serdecznie Was witamy. Amsterdam, Gdynia, Sochaczew, Niemcy, Bydgoszcz, Łódź, Rawa Mazowiecka. Witamy serdecznie i zapraszamy do słuchania najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a dodatkowo zapraszamy też do tego, aby zostawiać pozdrowienia, wysyłać pozdrowienia na Messengerze Radia SK2. Można w formie głosówek, można w formie wiadomości tekstowych, a my wszystko tutaj będziemy czytać i puszczać właśnie w Radiu SK2. I grać kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. SK

0: Mighties i deszcze, tak wam gramy w Radio SK2. Choć deszcz to nie zawsze dobra informacja dla wszystkich, to tutaj wyjątkowo ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Prosiliśmy was o pozdrowienia i pierwsze już do nas docierają. Na Messengerze Radio SK2 napisał Dominik, który pozdrawia swoją rodzinę z Brzegu Dolnego. Dominiku, również dołączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy także ciebie. Dziękujemy ci bardzo, że z nami jesteś. A my na live'ie na profilu Radia SK2 na TikToku cały czas również jesteśmy. Możecie z nami pogadać i właśnie nawiązała się pewna dyskusja. Otóż okazuje się, że w pewnych regionach ten sam przedmiot nazywa się zupełnie inaczej. I tak jest na przykład z temperówką. Na przykład w okolicach Poznania mówi się na temperówkę ostrzytko, a w innej części Polski mówi się strugałka. Jeśli wy macie jakieś takie słowa, które są charakterystyczne dla waszego regionu, no to koniecznie dajcie znać. No, mnie przychodzi do głowy również krańcówka albo migawka. To słowa typowo z województwa łódzkiego. Krańcówka, no to jest ten ostatni przystanek, pętla autobusowa. A co ja jeszcze mówiłam? Krańcówka była, tak? I migawka. Migawka to bilet miesięczny. Jeżeli wy macie jakieś takie słowa, to dajcie znać koniecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Piszcie i oczywiście cały czas pozdrawiajcie. A my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Jeremi Sikorski, ale także Lanbery. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i Nieprawda. Tak kończymy godzinę 18 po 19, między innymi Michał Szczygieł, ale także męskie granie Orkiestra 2026 z hitem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. To będzie już ósmy rajd klasyku. Tym razem do Kowar zjedzie ponad 300 aut, ale będą też motocykle. W najbliższą niedzielę wszystkie zobaczycie na kowarskiej starówce. Od 10 do 14 pojazdy i ich właściciele będą czekać na odwiedzających. Będą maluchy, fiaty, łady i wiele więcej. Dla jednych szykuje się sentymentalna podróż do przeszłości, dla innych okazja do sprawdzenia, jak wyglądały auta ich rodziców, dziadków, a nawet pradziadków.
0: 19 na zegarkach. My cały czas gramy najlepsze polskie hity w Radio SK 2. Ale także cały czas mamy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Wywiązał nam się tutaj temat regionalizmów i odezwała się Justyna. Hej, w lubelskim mówi się ciapy. Prawie 10 lat mieszkam w Warszawie i nie przestawiłam się na kapcie. A jakie regionalizmy są u was w waszych rejonach? Dajcie znać, a ja wam gram. Najlepsze polskie hity Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Na dobry początek Michał Szczygieł i Nic tu po mnie.

Manam, po to jesteś na świecie, 14 minut po godzinie 19, tak wam gramy w Radiu SK2. Dostaliśmy kolejne pozdrowienia, tym razem od Zuzanny. Witam, chciałabym pozdrowić mojego męża Adama z Opola od żony Zuzanny. Pozdrawiamy oczywiście i uwaga, uwaga, są jeszcze pozdrowienia od Alicji, która pozdrawia wszystkich serdecznie, zarówno słuchaczy, jak i obserwatorów na TikToku, Instagramie i Facebooku. Pozdrawiamy również i gramy dalej najlepsze polskie hity. Zapraszamy cały czas też na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Koniecznie tam zaglądajcie. SK2. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz.

nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Ich troje, razem, a jednak osobno. Ten numer znacie doskonale, a teraz przyszedł moment, żebyśmy odpalili sobie wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1969, bo to właśnie w tym roku powstał numer Marka Grechuty. Będziesz moją panią. No, przyznajcie sami, że jest to jeden z takich najbardziej energetyzujących przebojów właśnie tego artysty. I co prawda ja jeszcze wtedy na świecie mnie nie było, kiedy ten numer powstał, ale bardzo dobrze pamiętam imprezy za dzieciaka, na których właśnie ten numer się pojawiał. I był grany zarówno przez orkiestry, przez DJ-ów i do tej pory mam wrażenie, że to jest taki nieodłączny element każdej imprezy. Marek Grechuta, będziesz moją panią już teraz w Radiu SK2.

0: Bardziej polskiej nuty? Chyba na razie nie ma. Z Colim, Cleo i Donatan lubimy. To jest propozycja do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Na ten numer możecie głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i wszystko w waszych rękach. Wystarczy, że przy tym numerze postawicie plusik, a kto wie, może już w najbliższy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka ten numer wyląduje w top 3 najlepszych numerów na gorącej polskiej dwudziestce w najnowszym notowaniu. Wszystko w waszych rękach, więc wy wchodźcie na sk2.pl i głosujcie, a ja już za chwilę wracam do was i gram kolejne najlepsze polskie hity. Ewa Farna i Bez Łez będzie, ale także Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda. I po reklamie.

0: Myslowic, długość dźwięku samotności. Tak kończymy godzinę 19 po 20. Lady Punk, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Wiktor Waligura, wielu, wielu, wielu innych polskich artystów. Bo w Radio SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i takie gramy również po godzinie 20.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zbliża się maraton horrorów w Jeleniogórskim Heliosie już za tydzień. W piątek czeka na was rytuał Lilii, lalka, krwawe polowanie i poświęceni. Jeżeli jednak chcecie już dzisiaj zobaczyć jakiś horror, to zapraszam was na 20.50. Wtedy na ekranach Jeleniogórskiego Heliosa pojawi się bardzo dobrze swoją drogą oceniany horror Obsesja.
0: Godzina 20, 17 czerwca, środa, środa to taki mały piątek, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Jako, że zbliżają się do nas upały, to ja przychodzę do was z propozycją 3 pysznych, orzeźwiających lemoniad. I o tym opowiem za chwilę, ale najpierw gramy. Na dobry porządek chwil, no pokaż na co cię stać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
19: SK2. SK2.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Wiktor Waligura. Dryskul, 4 pory roku, 14 minut po godzinie 20. Ale my teraz skupmy się na tej jednej, najważniejszej, tak bardzo przez was wszystkich lubianej. A dokładnie na lecie, które, no co prawda, nie wskazuje, do tej pory pogoda nie wskazywała na to, żeby to był taki idealny czas na picie lemoniady, ale to się wkrótce zmieni, bo do Polski zmierzają upały. I to takie konkretne, będzie bardzo gorąco, około 30 stopni i okazuje się, że są trzy takie najbardziej orzeźwiające lemoniady, które są polecane przez wszystkich w internecie. To są takie lemoniady na upalne dni. I uwaga, jest to lemoniada arbuzowa, czyli mieszamy sobie arbuz, wodę, arbuza, wodę i oczywiście sok z cytryny. Jest także marakujowa, czyli marakuja, która troszeczkę orzeźwia, dodaje kwas, takiego kwasku, a przy okazji idealnie pobudza, ale jest też klasyczna, z cytryną i z miętą. Do wyboru, do koloru, jeżeli zainspirowaliśmy was w jakiś sposób, to wy taką lemoniadę sobie zróbcie. Ja wybieram arbuzową, a wy którą? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, ja gram dalej. Już teraz Reniusis i

Oskar Sims, zabierz mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. I tak już teraz Kasia Sienkiewicz i najnowszy numer od tej artystki, czyli Były momenty.

0: Ja myślę, że po wysłuchaniu tego numeru każdy chciałby mieć takiego męża. Jeremi Sikorski i Tylko My, który pisze właśnie takie numery dla swojej żony. No bo Jeremi Sikorski wziął ostatnio ślub, więc jeszcze raz składamy wielkie gratulacje. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, ale zanim to nastąpi, to chciałam jeszcze przypomnieć, że ten kawałek od Jeremiego Sikorskiego jest już w propozycjach do głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. A to najnowsze notowanie już w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka i już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Sanach, ale będzie też Kłebo na Fide, Zalia i Faust z numerem Nie ucieknę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
3: Nawet kiedy będę.
2: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

0: i Kaja, proszę tańcz, tak wam gramy na zakończenie godziny 20. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale przypominam jeszcze, że jutro Dawid Kwiatkowski po godzinie 19 razem z Margaret w naszym studiu i ze swoim wspólnym nowym numerem. Bądźcie z nami koniecznie w radiu, ale także na mediach społecznościowych Radia SK2.
1: Reklama.
2: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i przypominam o trzech szlakach. Rajd rusza już w najbliższą sobotę o 6 rano, zapisy na trzyszlaki.pl, a tym razem do odwiedzenia czeka Pogórze Izerskie, start z Jeziora Leśniańskiego. Szczegóły na trzyszlaki.pl, tam możecie zobaczyć wszystkie trasy, a także zapisać się na drugą z trzech tegorocznych edycji.
1: Magazyn lokalny.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny. A dzisiaj troszeczkę się przeniesiemy w czasie i przeniesiemy się także w przestrzeni, bo ruszymy do powiatu złotoryjskiego. Tam w Zagrodnie znajdziemy małą wieś Grodziec, a obok niej niesamowity późnogotycki zamek, o którym za chwileczkę będzie nam opowiadał mój dzisiejszy gość, Mariusz Garbera, prezes zamku i kasztelan z wykształcenia historyk, także menadżer kultury i nauczyciel. Witam cię serdecznie.
7: Dzień dobry, cześć. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mam okazję tutaj opowiedzieć troszeczkę o zamku Grodziec, który faktycznie leży w niewielkim jednak, ale oddaleniu od Jeleniej Góry, chociaż codziennie was widzimy. Mamy świetny widok na Jelenią Górę, na Karkonosze, na całe też i Pogórze Kaczawskie, ale szczególnie tutaj na Karkonosze, na piękną Śnieżkę. Jak tylko słoneczko przyświeci, to wspaniale ta Śnieżka w tym blasku śniegu jest właśnie z naszej wieży ostatecznej obrony, z donżonu widoczna. Bo musicie wiedzieć, że zamek Grodziec znajduje się na wygasłym wulkanie. Jest to wzniesienie, które umożliwia nam takie spojrzenie na całą otaczającą nas krainę, na cały region niemalże. Widać od nas pięknie całe, jak już mówiłem, Pogórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką, naszym takim, można powiedzieć, siostrzanym drugim, czy braterskim wulkanem i z pięknym widokiem na to wszystko, co dookoła, ale to już musicie przyjechać i ocenić, czy mówię prawdę, a jeżeli zostaniecie troszeczkę dłużej i spojrzycie w gwieździste nocne niebo, zobaczycie coś niebywałego. Śmiem twierdzić, że chyba jest to do powtórzenia dopiero w Bieszczadach. Dookoła jest teren dosyć mocno zaciemniony, a my, jako że znajdujemy się na wzniesieniu, na tym wulkanie 389 metrów nad poziomem morza, mamy przepiękne, rozgwieżdżone, gwieździste niebo, takie naprawdę soczyste zdjęcia tego nocnego nieba łatwo odszukacie w sieci, bo ostatnio zaczynamy podbijać serca astrofotografów.
6: O, tutaj nadmienię, że chyba takie fragmenty ciemnego nieba też można w Karkonoszach znaleźć,
7: tak,
6: bo są też te miejsca, gdzie niebo jest rzeczywiście całkowicie zaciemnione. Mariuszu, powiedz mi proszę, bo przy Jeleniej Górze najbliższe i chyba najstarsze w naszym regionie zabytki to jest Zamek Choinka, a także wieża książęca w Siedlęcinie, czy zamek Grodziec wiekowo zbliża się mniej więcej tutaj w te granice, czy jest starszy, jest młodszy?
7: I tutaj muszę się odnieść do naszego hasła, które od kilku lat promujemy, 9 wieków tajemnic. tak naprawdę te początki zamku Grodziec są troszeczkę ukryte pod takim woalem tajemnicy, który dzięki badaniom archeologicznym mamy nadzieję troszeczkę zdjąć i troszeczkę więcej dowiedzieć się, a zarazem opowiedzieć o tych początkach zamku Grodziec. Często jego początki są tak przez historyków umiejscowiane w połowie wieku XII i wiązane są z działalnością Bolesława Wysokiego. Ale uwaga, bo pierwszy dokument, który wiąże się z zamkiem Grodziec, w którym powiedzmy nazwa jest zbliżona do zamku Grodziec i który to dokument jest powiedzmy wiązany już z historią naszego zamku, był spisany i wymieniał zamek Grodziec jeszcze zanim tutaj na Śląsku pojawił się Bolesław Wysoki, który dopiero powracał z cesarstwa tutaj z wygnania. A później miał wydać taki dokument fundacyjny dla lubiąskiego opactwa w 1175 roku i tam już zamek Grodziec pewnikiem się pojawia, bo to właśnie na zamku Grodziec tenże dokument miał powstać. Tu pojawiają się pytania niestety, czy oba te dokumenty, o których mówię, są z całą pewnością potwierdzone, na pewno są, ale czy nie są sfałszowane?
5: No w tych czasach to było dość popularne.
7: Tak,
5: chyba.
7: To jest takie pytanie, tak widzicie Państwo, troszeczkę przystanąłem i zawiesiłem głos, dla nas byłoby jak najlepiej, żeby się okazały zupełnie niesfałszowane, ale jest to poddawane, zwłaszcza pod dyskusję, zwłaszcza ten dokument z 1155 roku, więc pojawiają się już znaki zapytania przy tych początkach zamku Grodziec i tutaj musi nas wspierać, nas, czyli historyków, archeologia. A ostatnio na tym polu zaczynamy troszeczkę działać, troszeczkę więcej, może troszeczkę aktywniej, jako że prowadzimy takie działania z Akademią Sztuk Pięknych, z rzeźbą Akademii Sztuk Pięknych. Są to działania konserwatorskie, wspaniałe warsztaty konserwatorskie, których efektem będzie posadowienie takiej kapliczki słupowej odkutej w piaskowcu właśnie gdzieś, może około wieku XVI. Posadowimy ją na dziedzińcu, żeby turyści mogli ją obejrzeć z każdej strony, ale żeby to zrobić, musimy przeprowadzić badania archeologiczne. I od tego punktu właśnie zaczynamy drążyć początki, czy poszukiwać właściwie początków zamku Grodziec.
5: Czyli zamek skrywa dużo tajemnic, a pierwszą, chyba największą tajemnicą jest już jego konkretny wiek.
7: Tak, trudno tutaj powiedzieć. Generalnie, jeżeli chodzi o taką wykładnię podręcznikową, czy o książki, w których przedstawia się historię zamku Grodziec, to właśnie zazwyczaj się zaczyna od tej połowy wieku XII. Znacznie więcej już wiemy w wieku XV, bo wówczas to w latach 70. Fryderyk I Legniski, książę z rodu Piastów, pochodzący przecież od Mieszka i od Bolesława, zaczyna odbudowywać i przebudowywać właściwie zamek Grodziec. Wiemy to zarówno z Głogowskiego przekazu jednego z roczników, natomiast wiemy to też z ksiąg miejskich Złotoryi. Wtedy to właśnie książę Fryderyk I gdzieś około święta świętego Stanisława rozpoczyna działania na zamku Grodziec i będzie je prowadził aż do swojej śmierci, do 1488 roku. Dokonywał tam rzeczy wielkich, wybudował jakąś cylindryczną, wspaniałą, okazałą wieżę wzorem zamku piastowskiego w Legnicy. Na pewno już zajął się palatium. Ale właśnie, znowu, tu są potrzebne badania, bo niestety później wydarzyła się rzecz tragiczna dla zamku Grodziec, bo w połowie wieku XVII dokonała się jego destrukcja. Najpierw wydarzenia wojny 30-letniej, kiedy zamek jest zdobyty, zniszczony, splądrowany, a później zapada decyzja o wysadzeniu umocnień, o zburzeniu zamku. I to jest ten moment, w którym historia jest troszeczkę zakłócona. Nie wszystko do naszych czasów mogło przetrwać. Później odbywa się przebudowa i odbudowa zarazem zamków w XX wieku i nie wszystko możemy już sprawdzić na takiej materii, która mogłaby przetrwać. Dlatego tutaj tak ważne są te badania archeologiczne.
8: Właśnie, bo to samo można zauważyć na przykład przy choinku, no i chyba przy wszystkich tego typu budowlach, które mają kilka wieków za sobą, że one cały czas się zmieniały, one cały czas były przebudowywane, przemodelowywane, coś nowego się pojawiało.
7: Tak.
8: Dla archeologów chyba z jednej strony jest to duża podpowiedź, ułatwienie, co z tym zamkiem się działo. Natomiast z drugiej strony chyba ciężko wyobrazić sobie albo odnaleźć ten jego wygląd pierwotny.
7: Tak, pamiętajmy o tym, że zmieniały się zarówno techniki wojskowości, zmieniały się sposoby oblężenia, zmieniało się uzbrojenie, zmieniały się też twierdze. Tak, o ile na początku wystarczył wał z jakimś ostrokołem, do tego powiedzmy na wpoły murowana, na wpoły drewniana wieża i tego byśmy poszukiwali gdzieś pewnie w wieku XII, o tyle kiedy wchodzi już ciężkie uzbrojenie, wchodzą działa i pojawia się taki moment wieku XVI, XVII, tam już były potrzebne zupełnie inne rozwiązania.
8: Czyli
7: więc
8: wyścig zbrojeń cały czas miał miejsce.
7: Tak, naturalnie, więc cały czas wykonywano przebudowy, ale też cały czas pojawiały się nowe technologie, z czasem pojawiały się nowe sposoby, powiedzmy, budowania, nowe sposoby obróbki budulca, to też wprowadzano. Pojawiały się zwyczajne rozwiązania związane z modą. To tak jak i teraz. Zmienia się kolor płytek, wchodzi coś nowego, zaraz chcemy je wymienić, pojawia się nowa moda, czy nowa potrzeba związana z ogrzewaniem i znowu podobnie było w przeszłości, prawda? Stawały się popularniejsze, powiedzmy, techniki grzewcze związane z piecami kaflowymi. Te piece kaflowe też ewoluowały, zmieniały się, więc stare burzono i teraz już byśmy po prostu dostali palpitacji serca. Boże, renesansowy, piękny piec kaflowy został zburzony i wprowadzono nowe rozwiązanie gdzieś w wieku, powiedzmy, XVIII czy XIX, ale to dla nich było naturalne, to dla nich było normalne i oni troszeczkę to wszystko traktowali nie na zasadzie, jak my teraz chcemy chronić zabytek. No, to jest
8: to był ich dom
7: naturalny.
8: Po prostu.
7: To był ich dom, to było miejsce, które musiało się bronić, to było miejsce, które musiało żywić. To było też miejsce, które musiało być funkcjonalne, więc to wszystko tam tak naprawdę ewoluowało i teraz my też możemy to wszystko sprawdzać i badać, bo nie jest powiedziane, że ta zabudowa, którą widzimy obecnie, musi odpowiadać tej zabudowie, powiedzmy, z XIII, z XIV, z XV wieku.
8: Ona może przykrywać tą
7: dokładnie
8: zabudowę.
7: A teraz mamy jakby kolejny problem, to jest bardzo mała ilość, powiedzmy, ikonografii. Pierwsze takie przedstawienie graficzne zamku Grodziec, no to jest dopiero, powiedzmy, lata 20, 30, 17 wieku. Więc dosyć późno.
8: Czyli 500 lat historii gdzieś...
7: Gdzieś jest, tak, zginęło. Właśnie pod tym woalem, o którym mówiłem. Na pewno takim źródłem doskonałym są dzienniki Hansa Schweinichena i tu wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby odnaleźć te dzienniki. One są dostępne w bibliotekach online. Bardzo ciekawy zasób wiedzy o zamku Grodziec. To jest człowiek, który w XVI wieku urodził się na zamku Grodziec, który był na służbie u książąt piastowskich, legnickich, u Fryderyka III, później u przesławnego Henryka XI, który nawet o tron Polski w pewnym momencie zabiegał. Więc on przedstawia bardzo taką barwną, ale i bardzo szczegółową historię, powiedzmy, czy wydarzenia, które miały miejsce na zamku Grodziec, ale też i ten zamek Grodziec, więc tam już możemy troszeczkę sobie uzmysłowić, wyobrazić. Natomiast no, zawsze najlepsze są te przedstawienia graficzne. Ja cieszę się ogromnie, kiedy powiedzmy mamy okazję fotografować nasz zamek, czy to z lotu ptaka, no, różnego rodzaju ujęcia. Dla mnie to są bardzo ważne momenty, bo to są momenty, które poszerzają zasób wiedzy dla przyszłych pokoleń. Ja troszeczkę na to patrzę w ten sposób, no, jako historyk. Mało wiem o czymś, co się działo niegdyś, bo jest dosyć skromny zasób wiedzy, powiedzmy, źródłowej. Do XV wieku wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało o zamku Grodziec. To jest kilka wzmianek tak naprawdę. A już ten wiek XV, wiek XVI i wiek XVII przynoszą nam większe zasoby wiedzy, bo to są też i inwentarze spisywane, opisy, ale dopiero przez Sebisza wykonane projekty, plany przebudowy twierdzy w związku z wybuchem wojny 30-letniej. To dopiero one nam pokazują nieco więcej tego zamczyska, ale pamiętajmy, te projekty Sebisza były wprowadzane bardzo oszczędnie, a w większej części w ogóle, więc to był pewien zamiar, jak zamek Grodziec ma wyglądać i tam jest tylko kilka przedstawień i to nie takich bardzo szczegółowych, przybliżonych, ale z oddali, jak ten zamek wyglądał i później dopiero Werner przedstawia nam w wieku XVIII, w połowie wieku XVIII troszeczkę bliżej zamek w sposób graficzny.
5: I tutaj przerwiemy naszą rozmowę. Więcej na temat Zamku Grodziec będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnego magazynu lokalnego, na który już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i waszym gościem jest kasztelan Zamku Grodziec Mariusz Garbera.
1: Magazyn lokalny.
5: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, czas na kolejny magazyn lokalny. Przenosimy się tym razem do powiatu złotoryjskiego, gdzie już czeka na nas mój gość Mariusz Garbera, który będzie nam opowiadał dalej o zamku Grodziec. Tym razem przenosimy się do XIX wieku, w którym zamek stał się jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w naszym terenie, a być może nawet w Europie. Zapraszam gorąco.
8: Pojawiła się taka jakby forma turystyki, zamek stał się atrakcją, stał się interesujący dla mieszkańców.
7: Błażeju, uwaga, zamek Grodziec jest prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie, to jeszcze trzeba dobrze zbadać, ale prawdopodobnie jest jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w Europie. W momencie, kiedy słynny ród Hochbergów, słynny dlaczego? No, to byli właściciele książa. Słynny ród Hochbergów wykupił dobra w Grodźcu, wykupił zamek. Oni porządkują około roku 1800 zamek Grodziec i udostępniają go turystom. Wraz z początkiem romantyzmu ten ruch turystyczny zaczyna się stawać coraz bardziej modny, zaczyna być odkrywany w dobrym tonie, czy nawet poszukiwane są ruinki, w których chętnie, no właśnie, zajrzyjmy do słynnego pana Tadeusza, jak tam jeden z bohaterów chętnie spędza czas w cieniu ruin, czy wieczorem coś szkicuje. No i podobnie tutaj rzecz się miała do tych ruin dawnej twierdzy na wygasłym wulkanie. Ruch turystyczny zgoła odmienny od tego, który dzisiaj znamy, ale jednak chętnie przybywano, żeby w taki sposób nieco romantyczny, nostalgiczny przejść się po tych ruinach, a już wówczas zaczynała powolutku działać jakaś oberża, czy powiedzmy jadłodajnia, gdzie można było się zatrzymać. Pojawiały się już jakieś nasadzenia, które poprawiały estetykę. Pojawiały się stoliki, pojawiała się już bryczka w tych przedstawieniach, która dowoziła, no bo to jest jednak wzniesienie. Troszeczkę trzeba było się wysilić, żeby tam dotrzeć.
8: Czyli cały biznes się zaczynał też troszkę kreować.
7: Ale co ciekawe, jest później moment, w którym wręcz można było koleją z Wrocławia czy Bolesławca dostać się pod sam zamek Grodziec, tam wsiąść w bryczkę i przyjechać właśnie na górę. Tyle, że to już wiek XX, no przełom XIX i XX wieku.
8: My tak troszeczkę skoczymy po tych okresach historycznych, natomiast mnie najbardziej by chyba interesował sam początek, zresztą was też.
7: Mnie również, tak.
8: Bo po to są robione działania archeologiczne, do których jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym jeszcze tak zapytać o to, po co w ogóle ten zamek powstał? Jakie było zadanie? Czy on miał pilnować szlaków nieturystycznych, tylko handlowych? Czy to była po prostu siedziba księcia, który tam mieszkał? Czy tutaj chodziło o przekazanie jakichś ziem? Jaka waszym zdaniem była podstawowa rola zamku?
7: No tu już musimy spojrzeć na zamek Grodziec, a przede wszystkim wpisać go w nieco szerszy kontekst. Pamiętajmy, że z Bolesławca do Legnicy, między innymi przez Chojnów, wiedzie szlak bardzo istotny. Wiedzie Droga Królewska, Via Regia. Szlak, który łączy, powiedzmy, Saksonię z Koroną Polską, z Krakowem. W szerszym kontekście to jest ta droga, która łączy Santiago de Compostela z Kijowem. Więc droga o niesamowicie istotnym znaczeniu, łącząca wschód z zachodem, zachód ze wschodem, i właśnie ona przechodzi...
8: Czyli spajała ziemię władcy, tak?
7: Ona spajała właściwie całą Europę, ta droga, prawda? I jest to istotny szlak kupiecki, ale tutaj w tym węższym kontekście z Görlitz czy z Gorzelca przez Bolesławiec do Legnicy, do Wrocławia, tak? Wiedzie sobie. A biega niemalże u podnóża góry. No, bardzo jest zbliżona góra, to wzniesienie, wygasły wulkan, do właśnie tejże drogi, do tego szlaku kupieckiego. Więc zamek już tutaj w pewnym sensie zabezpieczał interes księcia z jednej strony, z drugiej strony mógł dawać pewne bezpieczeństwo, no ale też pamiętajmy o tym, że jest to jednak wzgórze wulkaniczne, dosyć strome, z którego wszystko widać jak na dłoni, bo zaraz niedaleko jest zamek Lenno, słynny Wleń.
8: Czyli strategiczny punkt.
7: Strategicznie jest to istotne. Jak tylko zapłonąłby ogień, powiedzmy, w zamku Lenno, jak tylko zapłonąłby ogień w Legnicy, Chojnowie, Złotoryi, ba, jakby ten ogień zapłonął w Jeleniej Górze, to wszyscy już by o tym wiedzieli. No bo to widać z tej góry. To jest bardzo istotny punkt strategiczny.
8: To, o czym wspomniałeś na samym początku.
7: Tak. Dwa, ciężko jest zdobywać takie, powiedzmy, no teraz to twierdzę, ale punkty obronne na takich wzniesieniach. Trzy. Pamiętajmy, że no dzisiaj, jeżeli przyjedziecie na zamek Grodziec, on jest pięknie otoczony zielenią, wysokimi drzewami, w których się można zagubić w tej po prostu niesamowitej zieleni, ale wtedy to była Łysa Góra. I wiemy to doskonale z przedstawień XVIII czy XVII-wiecznych, no bo to był punkt obserwacyjny. Tam nie mogły rosnąć drzewa, bo zbyt łatwo można by było niepostrzeżenie dojść do samej bramy.
8: A łucznicy na flankach byli wtedy nieocenieni.
7: A gdyby ktoś podłożył ogień od dołu, to wszystko by spłonęło razem z lasem. Więc tak naprawdę to jest punkt obserwacyjny, a zarazem punkt strategiczny, który ciężko zdobyć, a łatwo bronić. Inna rzecz, że no ciężko było tam pewnie z wodą pitną, ale mamy cysterny pod Palatium, więc na pewno tę wodę gromadzono, wodę deszczową, i mogła służyć do celów no bardziej, powiedzmy, spożywczych, więc na pewno jest to twierdza, która pod tym względem dawała możliwości obronne. Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie jest to twierdza bardzo zbliżona do granic, które już zupełnie naprawdę niedaleko przebiegały między księstwem Głogowskim, Świdnisko-Jaworskim, a Legnisko-Brzeskim, czy Legnickim. Więc znowu jest to ważne miejsce. No i trzeba pamiętać na samym końcu, że zupełnie niedaleko jest z Legnicy na przykład na Grodziec, i był taki moment w XV czy XVI wieku, kiedy pojawiła się epidemia w Legnicy i książę razem z dworem przeniósł się na Zamek Grodziec, żeby się od tej epidemii po prostu odciąć. Zamki przy miastach niosły za sobą poważne zagrożenie, bo znamy to z XV wieku, kiedy były bunty mieszczańskie i książę musiał wiać. Zdarzało się, że książę Legnicki wiał, ale nawet w sukni, żeby uciec z niepostrzeżenia. Twierdza na uboczu, jeszcze na stożku wulkanicznym, dawała mu znowu możliwość obrony, więc to nie jest taka siedziba, jakbyśmy sobie to wyobrażali, no niczym Wawel, że tam książę urzędował na co dzień i przebywał na co dzień. Jest to raczej właśnie twierdza, jakaś możliwość ucieczki, możliwość zabezpieczenia się. No, wydarzały się w historii różne rzeczy i taka twierdza na uboczu, dobrze strzeżona, pozwalała no, zabezpieczyć swoje interesy. No, natomiast jest to też twierdza, która z czasem po prostu traciła na znaczeniu, bo techniki oblężnicze no, zmieniały się, więc tutaj no, też i Grodziec tracił swoje znaczenie. Dwie najważniejsze, powiedzmy, w księstwie legnicko-brzeskim, dwa najważniejsze zamki, siedziby książęce, to jest Legnica i Brzeg oczywiście. Natomiast tutaj no, Grodziec też miał jakieś ważne znaczenie, tylko im dalej w przeszłość, tym trudniej powiedzieć, jakie znaczenie, bo powiedzmy, my poszukujemy tej historii związanej z twierdzą, z zamkiem, z siedzibą kasztelana, bo to też jest istotne. Gród kasztelański jest przypisywany temu zamkowi, ale tam działalność człowieka, osadnictwo człowieka jest

0: wystaje, a tutaj celowo nawiązuję do ślęży i tak troszeczkę prowokacyjnie to robię, ale taka góra mogła mieć znaczenie dla powiedzmy też takich wcześniejszych niż te książęce działań, być może plemiennych, kto wie. I teraz, dopóki nie przeprowadzimy takich bardzo dokładnych, szczegółowych, nowoczesnych badań, to ciężko nam będzie o czymś tutaj powiedzieć. Ale te początki wiązane są właśnie z jakąś siedzibą kasztelana, który miał takie znaczenie zarówno militarne, jak i ekonomiczne, bo zarówno zabezpieczał militarnie, powiedzmy, interes książęcy, jak i ekonomicznie, no bo jednak pomagał w zbieraniu danin, czy wręcz sterował tym. Z drugiej strony, no trzeba też pamiętać, że jeżeli coś złego się mogło dziać na szlaku handlowym, to też można było
1: interwencja była wtedy
0: jakąś interwencję możliwa przeprowadzić. Tak.
1: Trwają już od kilku lat badania archeologiczne, o czym wspominałeś, czyli ta próba cofnięcia się w czasie poniżej tego XV wieku. Powiedz mi proszę, do tej pory jakie udało się przeprowadzić badania? Zamki wszelkiego rodzaju, twierdze rozbudzają wyobraźnię bardzo wielu osób, czy miłośników fantazy, czy miłośników kina. Często udaje się znaleźć takie, nie wiem, niesamowite przejścia, korytarze, jakieś ukryte zapadnie, czy coś takiego w zamku Grodziec udało się odkryć do tej pory?
0: Jesteśmy przekonani, że zamek Grodziec ma jakieś swoje podziemia, czy podziemne, powiedzmy, zabudowy, w jakimś sensie, powiedzmy, bardziej lub mniej gospodarczym. Wiemy, że jest cysterna pod Palatium. Wiemy, że w obrębie dziedzińca są jakieś podpiwniczenia. One nie są zbadane. Mhm. Mamy donżon potężny. To jest potężna wieża ostatecznej obrony, którego podziemia nie są zbadane. Mamy wspaniałą i bardzo tajemniczą studnię na dziedzińcu. No i teraz popatrzmy na to tak, no znajdujemy się na stożku wulkanicznym, studnia przez większą część roku jest tak naprawdę pusta i pytanie, no jakby po co taka studnia i co kryje? Też niedługo to pytanie znajdzie odpowiedź, bo już niedługo planujemy rozpocząć tam właśnie badania, prace archeologiczne. Podobnie jak już mamy program i plany w związku z badaniami przy donżonie. Mhm. Tam przypuszczamy, bo najpierw trzeba powiedzieć, że jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka jest przeszłość zamku Grodziec, to najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę badawczą. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy przeprowadzić
1: wieża,
0: ta wysoka wieża, taka to jest trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść, powiedzmy, do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy. Od XXI wieku do XII wieku to jest około metra.
1: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się w
0: głąb. Te warstwy są związane ich badanie jest związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, to zostawiamy archeologom, którzy za 1000 lat będą się nad czymś zastanawiali.
2: A nieco więcej o archeologii Zamku Grodziec w kolejnej części naszej rozmowy. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam serdecznie, zapraszam na kolejny program, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Mielech. Tomku, witam Cię gorąco.
2: Witam bardzo Państwa.
3: Autor wystawy pod tytułem Nowy Pejzaż Karkonoski. Zaczniemy od tytułu. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Nowy Pejzaż Karkonoski w wykonaniu, w formie zdjęć Tomasza Mielecha.
2: Nowy Pejzaż Karkonoski to takie hasło właściwie trochę prowokacyjne, bo podejmuje w tej wystawie wątek zmiany krajobrazu, czy oglądu tego krajobrazu. To zmiany zachodzącej w ciągu ostatnich kilkunastu lat, coraz gwałtowniej. Chodzi o taką degradację krajobrazu karkonoskiego. Tutaj nie chodzi o same Karkonosze, one na szczęście nie zmieniają się zbyt gwałtownie, ale podnóże Karkonoszy niestety przeżywa trudny czas i myślę, że będzie coraz gorzej, jeśli nie uda się tego procesu zatrzymać. Przede wszystkim chodzi o taką wizualną degradację, o to, jak wyglądają nowe inwestycje inwestorów budujących apartamentowce, o to, jak wyglądają reklamy w naszym pejzażu, jak się wpisują lub nie wpisują w ten pejzaż, o to, jak traktujemy w ogóle ten pejzaż, czy jest to jeszcze nasz pejzaż wspólny, czy właściwie taki, który jest tylko na sprzedaż, do zagospodarowania. No i tych parę wątków na tej wystawie można zobaczyć.
3: Dużo zdjęć, które przedstawiasz, to są przede wszystkim, znaczy wszystkie zdjęcia są w konwencji czarno-białej. Skąd wybór akurat tej formy?
2: Pomysł na tę wystawę był bardzo prosty. Jako że fotografowałem właściwie Karkonosze od wielu lat w sposób taki tradycyjny, za pomocą kamery wielkoformatowej, negatywów czarno-białych, fotografowałem pejzaż bez jakby ingerencji ludzkiej. To było dla mnie najważniejsze, ale od jakiegoś czasu ta ingerencja niestety zaczęła bardzo przeszkadzać mnie jako mieszkańcowi Pogórza Karkonoskiego, więc postanowiłem te zmiany fotografować, ale w niezmieniony sposób. Pomyślałem sobie, że chciałbym zachować ślad czy wygląd tego pejzażu tak, aby przetrwał on bardzo długo ku przestrodze może przyszłych mieszkańców. Stąd wybrałem archiwalną technikę fotograficzną. Wystawa plenerowa, którą można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym, to są oczywiście wydrukowane współcześnie plansze, które mają jakby charakter taki tymczasowy, ale właściwie ta wystawa powstaje na bardzo szlachetnych materiałach i mam nadzieję, że to przetrwa bardzo długi czas, właśnie tak jak powiedziałem, ku przestrodze, aby zastanowić się nad tym, jak ten pejzaż można w bardzo prosty i szybki sposób zdegradować.
3: Tomku, jeszcze chciałbym wrócić do nazwy. Nowy pejzaż Karkonoszy wskazywałby na to, że te Karkonosze będą grały na zdjęciach główną rolę. Natomiast przeglądając kolejne prace, zauważam, że Karkonosze są w tle, Karkonosze ciężko zauważyć, Karkonosze są zasłonięte, schowane.
2: Tak, i taki właśnie był jakby wątek główny, że początkowo pojawiała się na tych fotografiach Śnieżka w tle i w różnych wariantach. Potem już całe Karkonosze starałem się pokazać, znaczy jakby ten obszar trochę wzbogacić. Oprócz tylko Śnieżki. Trochę tak zaczynam widzieć ten pejzaż karkonoski, że on ma coraz mniejsze znaczenie dla nas, dla mieszkańców tego regionu, dla potencjalnych inwestorów. No, nie jest on już dla nas tym, czym był kiedyś dla mieszkańców Karkonoszy, czyli takim nieskażonym terenem, doskonale zagospodarowanym, właściwie gdzie ta ingerencja ludzka niszczyła tego krajobrazu. Dzisiaj właściwie trudno o tym mówić, że panujemy nad tym procesem. Myślę, że ten proces degradacji, on się dopiero rozpędza. Mam nadzieję, że nie osiągnie poziomu Podhala, gdzie właściwie tam to już jest jeden wielki wizualny dramat. My mamy szansę jeszcze ten pejzaż uchronić w takiej prawie nieskażonej formie, ale wymaga to dużo wysiłku.
3: A może to nie jest jakiś negatywny kierunek, po prostu Karkonosze zmieniają się tak samo, jak zmieniają się.
2: Znaczy same Karkonosze się nie zmieniają, na szczęście mamy Karkonoski Park Narodowy, który uważam, że świetnie pełni rolę strażnika tego, aby Karkonosze przetrwały w tej naturalnej formie jak najdłużej, ale problem, myślę, polega głównie na tym, że my jako społeczeństwo, jako naród mamy ogromny problem z wyrażaniem swoich jakby estetycznych upodobań. zachowań. Przede wszystkim gubi nas ta nasza wolność, że nie mamy żadnych ograniczeń właściwie w tym, co robimy, co prezentujemy w przestrzeni wspólnej. Nie myślimy o tym, że możemy tym, w jaki sposób inwestujemy w dany teren, możemy zrobić krzywdę temu miejscu. I to uważam jest katastrofalne, bo to nie jest tak, że tylko pejzaż karkonoski ulega degradacji, ale jak przejedziemy się po naszym pięknym kraju, to zobaczymy, jak wiele brzydoty jest wokół i to takiej brzydoty akceptowanej przez społeczeństwo, właściwie niezauważanej niemal przez mieszkańców. Wystarczy pojeździć po krajach europejskich i zobaczyć, w jaki sposób można taki krajobraz zmienić w nowoczesny, ale przy okazji nie niszcząc go.
3: Myślisz, że jako społeczeństwo jeszcze potrzebujemy czasu, żeby dojrzeć? Bo po latach 80. chyba nastąpił taki boom tego wolnego rynku, reklamy, różnego rodzaju posterów, plakatów i to chyba się niewiele od tamtego czasu zmieniło, patrząc na zdjęcia.
2: Myślę, że jest gorzej, bo stajemy się coraz bardziej bogaci, coraz mniej mamy ograniczeń, choćby finansowych, w rozmachu inwestycji i to nie tylko jeśli chodzi o billboardy, reklamy, ale też i architekturę, która powstaje. My jeszcze mamy szczególny problem taki, że nie mamy tradycji w tym regionie, nie kultywujemy dawnej tradycji, bo jej po prostu nie znamy. To, co było przed 1945 roku, nagle się skończyło. W tej chwili uważam, że następuje wielki dramat, jako że pojawiają się duży inwestorzy w regionie, którzy nie liczą się w ogóle z lokalną specyfiką miejsca, czyli lokalni inwestorzy, którzy absolutnie nie znają tego, jak ten pejzaż wyglądał wcześniej. No i niestety stąd wynika mnóstwo komplikacji.
3: Od wielu, wielu lat już się mówi o uchwale krajobrazowej, która jest przygotowywana przez Urząd Miasta już bardzo długo i jak na razie niestety wyników tej pracy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, przynajmniej w praktyce. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie mogłoby w jakiś sposób pomóc? Jest potrzebne, a może jest po prostu niezbędne, żeby uchronić tożsamość wizualną tego miejsca, w którym żyjemy?
2: Myślę, że ustawa w niewielkim stopniu może pomóc. Owszem, ona będzie pewnie przydatna, ale i tak jest problem jakby egzekucji zapisów tej ustawy, ale myślę, że największym problemem jest brak edukacji i brak takich wzorców estetycznych, których zwyczajnie nie mamy. Proszę zobaczyć, jak wygląda edukacja w szkołach podstawowych, edukacja plastyczna, estetyczna. Sama szkoła po prostu powoduje degradację młodych ludzi, jeśli chodzi o ich zmysł estetyczny, a co dopiero mówić o dorosłych już ludziach czy mieszkańcach tego regionu. No po prostu nie mamy tych wzorców i w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie to zmienić w tej chwili.
3: Czyli co, jesteśmy jako społeczeństwo niedorozwinięci pod tym względem?
2: Gorzej. My jakby celowo, tak mi się wydaje na podstawie obserwacji ostatnich lat, my jakby zmierzamy w odwrotnym kierunku niż powinniśmy. Staramy się, albo w niewielkim stopniu staramy się zachować tą tkankę historyczną tego regionu. Nie tworzymy nic nowego, ciekawego, czym warto by się było pochwalić, bo właściwie odkąd tutaj żyję, a żyję 50 lat, no to nie mam ani jednego takiego powodu, żeby się chwalić czymś, co powstało po 1945 roku u podnóża Karkonoszy. Nie ma takich trwałych inwestycji zmieniających w pozytywny sposób to miejsce, także tutaj jest wielki problem, ale myślę, że dużo da się jeszcze zrobić zachowując to, co do tej pory jest bezcenne i do uratowania, ale to naprawdę duży wysiłek, przede wszystkim władz samorządowych. To jest, też uważam, wielki problem, bo one absolutnie ignorują potrzeby mieszkańców żyjących u podnóża Karkonoszy. Liczy się tak zwany rozwój, takie hasło właściwie, nie wiadomo, w którym kierunku ten rozwój miałby nastąpić, ale na pewno nie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Sam wiem, bo mieszkam w miejscu, w którym był przez moment czas takiego zagrożenia dużą inwestycją, właśnie nie liczącą się z dobrem mieszkańców i z dobrem miejsca, w którym mieszkamy. No i niestety władza nie sprzyjała mieszkańcom, a sprzyjała inwestorowi. I takich miejsc jest wiele.
3: Czy twoim zdaniem można powiedzieć, że Karkonosze, miejscowości karkonoskie, bo tutaj nie chodzi mi konkretnie o na przykład ten teren chroniony Karkonoskiego Parku Narodowego, ale właśnie o to, co widzimy na twoich zdjęciach, o podnóże Karkonoszy, o drogi dojazdowe, o to ten cały teren, który jest już tuż przed górami. Czy one jeszcze się dzielą na takie Karkonosze, powiedzmy, mniej wyeksplorowane turystycznie, no i takie powiedzmy miejsca odpustowo-rozrywkowe.
2: Są takie miejsca, no wiadomo, jest Karpacz i Szklarska Poręba, gdzie właściwie w Karpaczu odbywa się największa degradacja przestrzeni miejskiej, to już właściwie nie ma wspólnego, nic nie ma wspólnego z dawnym Karpaczem, obszar jest przeinwestowany, mieszkańcy uciekają, trudno im żyć, w Szklarskiej Porębie ten proces wygląda bardzo podobnie, nawet do tego stopnia, że mieszkańcy ze Szklarskiej Poręby uciekają stamtąd, aby zakupy robić w innych miejscowościach, bo po prostu zwyczajnie się tam trudno żyje ze względu na to, że natłok turystów powoduje no, brak komfortu życia.
3: To już przestały być chyba miasta, stały się atrakcje turystyczne.
2: No, tak, i tutaj myślę, że te miejsca są stracone i nad czym bardzo ubolewam, ale jest jeszcze parę miejsc takich, które u podnóża Karkonoszy warto zachować. Są nawet takie, gdzie mieszkańcy celowo jakby nie reklamują ich walorów po to, żeby tego natłoku turystów nie było. No niestety jest z tym problem. Przede wszystkim brak infrastruktury, aby zagospodarować tych turystów w odpowiedni sposób. Brak parkingów, brak dobrego oznaczenia dróg, dobrego wyeksponowania ekspozycji. I to powoduje, tych atrakcji turystycznych powoduje, że mamy taki chaos turystyczny tak naprawdę w miejscu, które jest no, idealne, idealnie stworzone do tego, aby żyć z turystyki.
3: Czyli taka uchwała ujednolica to wszystko i mogłaby jednak się przydać.
2: Mogłaby, ale wymagałaby naprawdę dużego wysiłku, aby była egzekwowana, bo w tej chwili jakby wolność choćby inwestycyjna w przypadku budowy wielkoskalowych apartamentów powoduje, że właściwie no, nie ma to nad tym procesem żadnej kontroli. Inwestorzy mogą wszystko, a mieszkańcy nie mają możliwości obrony przed tym procesem.
3: Powiedz mi proszę, czy tworząc wystawę Nowy Pejzaż Karkonoski, przeszło ci gdzieś z tyłu głowy przez myśl, jak te Karkonosze mogą wyglądać za na przykład 20 lat?
2: Mam nadzieję, że one się same nie zmienią dzięki właśnie działalności Karkonoskiego Parku Narodowego. Cały czas to podkreślam, bo to jest jedyny strażnik w tej chwili tego, aby te Karkonosze przetrwały w niezmienionej formie, ale obawiam się, że ten proces będzie jakby degradacji narastał. Zresztą to obserwuję od wielu lat, że on przyspiesza. Był moment taki, że w momencie wybuchu pandemii właściwie wydawało się, że ten proces zostanie zahamowany, jeśli chodzi na przykład o reklamy przydrożne, o billboardy. Wiele tutaj miejsc zniknęło. Na szczęście te reklamy się na przykład przewróciły, zostały rozkradzione, ale w ostatnich miesiącach proszę się dokładnie przyglądać, bo my tego nie widzimy jako mieszkańcy, to jest dla nas opatrzone. Nie jesteśmy w stanie zwracać uwagę. Proszę zobaczyć, ile nowych billboardów powstało przy drogach wiodących w kierunku Karkonoszy, jaki to jest proces i ile z tego przetrwa. To są reklamy pojawiają się na moment, by się wydawało, zostają zmieniane i tak dalej, ale sam problem ich pojawiania się jest stały i właściwie to jest bardzo niepokojące. Też inwestycje, które powstają, przesłaniają widok Karkonoszy, to też jest ogromny problem, że właściwie bardzo chętnie zasłaniamy te Karkonosze, bo one są zwyczajnie nam do niczego niepotrzebne. Wydawałoby się, że Karkonosze dla Jeleniej Góry są czymś ważnym, a chyba w polityce, choćby nawet władz lokalnych, na co dzień tak nie jest.
3: Dojna krowa?
2: No tak to wygląda, że niby jesteśmy regionem turystycznym, ale tak naprawdę nie mamy pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał.
3: Koniec jeszcze tak chciałem trochę w przyszłość wybiec myślami. Może jednak taka uchwała, połączenie jej z tym, że coraz bardziej przenosimy się do internetu, praktycznie już no, żyjemy w internecie, może te reklamy przy drogach po prostu przestaną być wreszcie potrzebne.
2: Mam nadzieję, że tak będzie, że się opamiętamy. Ja nie mam złudzeń, że one znikną całkowicie, ale może zmienią swoją jakość. To by dla mnie było już pozytywnym kierunkiem. Mam nadzieję też, że taka świadomość społeczna, która się powinna obudzić, może i takie działanie, jak wystawa, ten pejzaż karkonoski, wskazująca na jakby skalę tego zjawiska, w jakim stopniu się do tego przyczyni. Może to coś zmieni. zmieni, ale myślę, że to jest praca nad młodymi ludźmi, następnymi pokoleniami, aby do takiej zmiany tak naprawdę doszło.
3: Czyli praca u podstaw chyba jest takim najlepszym rozwiązaniem.
2: Myślę, że nie ma innego kierunku w tej chwili.
3: Dziękuję bardzo serdecznie za twój czas, za naszą rozmowę. A moim i państwa gościem w kolejnym magazynie lokalnym Radia Supernowa i Jelenia Góra był Tomasz Mielech, autor wystawy Nowy Pejzaż Karkonoski. Tomku, dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
3: A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj zapraszam na strzelnicę w Jeleniej Górze. Tam już czekają członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec, a także organizatorzy corocznych pikników strzelecko-offroadowych. Zapraszam serdecznie.
2: Pogoda jest po waszej stronie, dopisała. To są imprezy, które się odbywają co najmniej raz, a najczęściej dwa razy w roku. No i z jednej strony integrujecie to środowisko strzeleckie, z drugiej strony pokazujecie też swoje hobby.
3: Zorganizowaliśmy charytatywny piknik strzelecko-offroadowy. Naszymi beneficjentkami są dwie urocze bliźniaczki, które mają poważne wady wzroku. Robert Kardyś, jestem prezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec. Tradycyjnie jesteśmy miło zaskoczeni frekwencją. Pokazujemy swoje hobby, strzelamy do tarcz, do różnego rodzaju celów metalowych, przewracających się, nieprzewracających się. No i bawimy się, ale też i poprzez zabawę chcemy propagować strzelectwo, propagować taki sport. Wydawałoby się nie dla każdego, a jednak nie jest to jakąś trudnością uzyskać broń do celów sportowych i staramy się pokazać, że jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.
4: Gabriel, siadamy tutaj, tak? Umiesz zamykać oczko? Popatrz na mnie, zamknij lewe oko, hop, naciskamy. Nie będzie słychać nic pięknie, już było prawie w tarczy, wiesz? Zaraz spróbujemy, przesuń troszeczkę główkę, uwaga, i mierzymy dokładnie w to czarne na środeczku, tak? Czarne na środeczku i naciskamy, hop. Nazywam się Andrzej Gawłowski. Jestem trenerem i instruktorem strzelectwa sportowego w kole Lok Energetyk i jednocześnie jestem trenerem WTS Strzelec, który organizuje dzisiejszą imprezę.
1: Muszę zacząć od stroju. Piękny strój, nie do końca korespondujący z dzisiejszymi czasami. Proszę się wytłumaczyć.
4: To jest kontusz szlachecki, nawiązujący do historii mojej rodziny. Moja rodzina Gawłowskich jest udokumentowana jako szlachta herbu Ostoja od 1416 roku. Strój powstał na potrzeby Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej, którego byłem kiedyś członkiem. Kilku lat jestem tutaj w tym klubie, tu uczę wszystkich tych, którzy strzelają na dzisiejszej strzelnicy, dorośli, którzy posiadają uprawnienia na broń. Wszyscy oni przeszli przez moje ręce. Jest to blisko 200 parę osób. Moją pasją jest strzelanie sportowe, osiąganie wyników, rozbudzanie umiejętności, pasji, a jednocześnie trzeba być zdyscyplinowanym, bo strzelectwo uczy dyscypliny, mobilizacji, ma naprawdę wiele bardzo pozytywnych cech, wspomaga nauczanie w szkole. Bo tu uczymy cierpliwości, uczymy rzeczy zasadnicze, o czym każdy z nas śmiertelników nie wie, uczymy oddychać. Na strzelaniu uczymy oddychać, bo oddychanie jest najważniejsze, bo dostarczony tlen do mózgu pozwala nam podejmować jedyne słuszne decyzje.
1: Do pana stanowiska podchodzą najczęściej najmłodsi amatorzy strzelania. No i tutaj nie ma ani dymu, ani prochu. Dlaczego?
4: Żadne dziecko nie wystraszy się strzelając na moim stanowisku, bo tu, jeśli chodzi o stanowisko, na którym jesteśmy, jest to stanowisko, gdzie strzelamy z karabinków laserowych. Jak widać, światłem do tarcz biatlonowych, które są przygotowane. I tutaj, żeby trafić w tarczę, wystarczy odpowiednio ułożyć. Najmniejsze dzieci strzelają z pozycji siedzącej, starsze dzieci strzelają już z pozycji stojącej. Pokazuję podstawowe arkana tego strzelania i na koniec powiem tak, miłe panie, że wasi faceci chodzą strzelać, to jest jedno, ale wy jesteście zdecydowanie lepsze od nich, bo szybciej się uczycie, szybciej pięknie strzelacie. Strzelacie tak jak moja wnuczka w tej chwili, która strzela 5 strzałów na 5 do tarczy, co za chwilę można zobaczyć.
3: Bardzo dużo osób przychodzi, mamy tutaj wystawę broni, mamy tutaj strzelanie z paintballa, ASG to są takie imitacje prawdziwej broni, mamy łuki, pokaz ratownictwa medycznego, no i oczywiście najważniejsze to offroad i strzelnica, czyli strzelanie z broni palnej, sportowej, która wygląda jak broń bojowa, bo tu jest i kałaszek, i jakaś tam strzelba, shotgun, tak zwana pompka, glocki, CZ-ki, takie drobnostki, które strzelają naprawdę bardzo poważną amunicją, ale też i taką małokalibrową dla dzieci.
1: Pan wraz z kolegami pokazuje osobom nie do końca zapoznanym z bronią najróżniejsze eksponaty, bo tutaj mamy zarówno broń historyczną, widzę też chyba nowoczesne karabiny, pistolety, glocki, rewolwery.
5: Pistolet, ale zdamy kałkowy, jeden z wcześniejszych systemów zapłonu. Piotr Żarczyński. Trzeba było tu nasypać proch na panewkę.
6: ponad 10 spustu krzemień, krzesał, iskierkę odpalało przez otwór zapałowy, palał ładunek ten właściwy w lufie. No przekrój jest od takich najwcześniejszych właśnie czarnoprochowców, zapłon skałkowy, kapiszonowy, wielostrzałowe rewolwery, późniejsze. Później są już ówczesne, czyli na naboje zespolone. Tu jest taki dosyć ciekawy egzemplarz, to jest Olimpia, to jest broń, która została skonstruowana na Olimpiadę w Berlinie w 1938 roku. W pistolecie szybkostrzelnym to właśnie ten pistolet zdobył ekipa niemiecka i ekipa bodajże szwedzka. Używała tylko, oni mieli dostęp do tej broni. Wtedy był bardzo nowoczesny.
1: W gablocie mamy pistolet o bardzo ciekawej rękojeści, taka kula z wydrążonymi miejscami na palce, na ręce. Dlaczego to jest takie dziwne?
6: To pistolet dowolny. Taka konkurencja jest i właściwie regulaminowych ograniczeń odnośnie konstrukcji pistoletu, konstrukcji rękojeści nie ma żadnych praktycznie. Ma być jednostrzałowy naboczny zapłon.
1: Chodzi o wygodę.
6: O wygodę, o precyzję, o możliwie celne strzelanie. Z tego się strzela na 50 metrów. Do takiej tarczy, jak normalnie strzela się pistoletów na 25 metrów. Stąd ta taka rękojeść. To jest jak rękawiczka. Jak się wpasuje, każdy zawodnik do swojej dłoni dopasowywał tą rękojeść.
1: Ma pan swój ulubiony pistolet z tych wszystkich, które zobaczymy tu na stole?
6: Tak, ja z tego strzelam najczęściej.
1: Co to jest?
6: IS-35, pistolet sportowy.
1: Produkcja rosyjska?
6: Produkcja rosyjska. Też już sprzed kilku dekad, bo to w latach powiedzmy 90. on zdobywał medale na Olimpiadzie. W tej chwili to już jest trochę przestarzały, są nowsze konstrukcje.
1: A czemu to jest pana ulubiona broń?
6: Bo ja z niego strzelam, ja z niego trafiam.
1: Działa.
6: Mój ci on, tak? I z niego strzelam.
1: Dzisiaj rodzinnie, tata, mama, dzieci i strzelanie. Jak emocje?
7: Fajne. Znaczy się dla nich fajne. One pierwszy raz strzelały na paintballu. Bardzo fajna inicjatywa. Super.
1: Postrzelaliście?
7: Nie, my nie.
1: Dlaczego?
7: Dzieci.
1: Czyli dzisiaj dla dzieci.
7: Dzisiaj dla dzieci.
8: Kłady, terenówki, paintball jak najbardziej. Te rzeczy lubię. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna pogoda do tego jeszcze. Także super.
9: Świetny sposób spędzenia dnia.
1: Na co dzień też ma pan okazję postrzelać z broni? Czy dzisiaj będzie pan chciał na przykład z jakiegoś pistoletu albo strzelby spróbować swoich sił?
9: Pobawiliśmy się już dzisiaj, natomiast na co dzień mamy kontakt. Są różne dyscypliny sportu. Każdy wybiera tą, która mu pasuje, ta, która mu się podoba. Czasami tą, o której marzył kiedyś tam dawniej.
10: No ja już strzelstwem się pasuję. Funkcjonuję od jakichś 2-3 lat. Wiem już, że był festyn, ponieważ obserwuję tam grupę na Facebooku. Tutaj przychodzę już na kilka takich festynów i też sobie prywatnie chodzę na strzelnicę. Więc postanowiłem, że w sumie skoro mamy Święto Niepodległości, jest wolny czas, to czemu by sobie go przyjemnie nie spędzić?
1: Jak się podoba? Jak wrażenie? Jak emocje?
10: U mnie to było tak, że pierwsze 3 wizyty na strzelnicy to naprawdę była adrenalina, było trochę stresu, a już z każdą kolejną wizytą, no to już jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Samo strzelanie, sam huk, samo padnięcie strzału nie jest dla mnie tak fascynujące jak sam manual na broni. To, że jaka jest technologia tej broni, mechanizm cały, historia powstania. Dzisiaj praktyka, można sobie pozwolić raz na jakiś czas w końcu.
11: Odkąd weźmiecie broń, to ona zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu. Palec jest poza spustem, dopóki nie jesteście gotowi do oddania strzału. Bierzecie pistolet, on będzie z zamkiem w tylnym położeniu. Musicie piąć magazynek, zamek odciągnąć i puścić. Skierować broń w stronę celu, zgrać muszkę ze szczerbinką. Tu jest dziurka w szczerbince i muszka. To wszystko musi być w jednej linii, najlepiej na celu. Kiedy jesteście gotowi do oddania strzału, dopiero przenosicie palec na spust i strzelacie.
1: Pani Alicjo, co panią tutaj dzisiaj sprowadza?
12: No jak to co?
1: Strzelanie.
12: To też.
1: I co jeszcze?
12: No ale no jest święto, więc podoba mi się strzelanie, podoba mi się wszystko tutaj, tylko że po prostu atmosfera, wesoło.
1: No jest rodzinnie.
12: Jest tak. Rodzinnie, no. Ja tylko mogę popatrzeć, bo ja nie strzelam. Bo nie.
1: Dlaczego?
12: Bo nie widzę, nie mam pola widzenia.
1: Ja też nie widzę, ale to coś się trafi.
12: Nie, bo panu Bogu w okno, to aż wstyd.
1: Proszę z łuku spróbować. Panie niestrzelające, więc pewnie pan nadrabia w strzelaniu.
13: Tak, nadrabiam, ale tutaj, ale lepiej ode mnie strzela.
1: Widzę uśmiechy na twarzach, nie gasną. Jak emocje?
14: O, niesamowite.
1: Pierwszy raz?
14: Pierwszy raz w życiu strzelałam, naprawdę. To jest całkiem inaczej, jak się gdzieś ogląda. Emocje jeszcze trzymają.
1: A co najbardziej zaskakuje?
14: Samo to, że się trzyma tą broń w rękach. Jest nawet taki stres, że gdzieś tam te ręce drżały. Pistolet w ręku i musiałam strzelać. Bardzo fajnie, jest adrenalina.
1: I co, kusi, żeby postrzelać jeszcze?
14: Chyba tak.
15: Bartłomiej Kosik, członek klubu JTS Strzelec.
2: Widzę bardzo dużo osób chętnych na strzelanie, nie brakuje. Po tamtej stronie możemy postrzelać z takiej broni długiej, między innymi AK-47, Kałasznikow. U was AK nie ma, ale też jest jeden taki długi, fajny karabin, jak na filmach policyjnych.
15: Tak, u nas jest strzelba gładkolufowa Maverick. Do tego mamy jeszcze pistolety, mały kaliber 22 dla młodszych. Też sobie dają świetnie z tym radę. Większe kalibry 9 mm, czyli ten standardowy, powiedzmy, dla już doroślejszych strzelców. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Zależy, czego szuka, czy większych wrażeń, czy celniejszego strzelania. Wszystko u nas jest. Karabiny, tak jak mówiłem, też są fajne dla małych, dla dużych. Mniejsze kalibry oczywiście dla dzieci. Większe kalibry typu AK, AR-15. To są te karabiny już doroślejsze, kalibry pośrednie, czyli już fajne,

0: zostaje to na pewno w pamięci.
1: No dobra, jakie jest wasze zadanie?
0: Pilnujemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, żeby każdy odpowiednio ustawił się do tej broni, żeby po prostu to strzelanie dzisiaj przebiegło z uśmiechem na ustach.
2: Nazywam się Piotr Pregiel.
3: Wszyscy strzelają głośno, dymią, hałasują, a u was jest dużo ciszej. Tutaj nie ma broni palnej.
2: Nie ma broni palnej. Jest broń, można powiedzieć, miotana. Mamy siekiery i mamy tarczę drewnianą. Każdy sobie może rzucać. To jest, że tak powiem, konkurencja darmowa. Odkrywamy tutaj samorodne talenty. Przychodzą tutaj nierzadko panie, które zadziwiają swoich mężów. Może nawet straszą, kto wie. Każdy może spróbować swoich sił. Są tacy, którzy rzucają bez większego powodzenia, się zniechęcają, ale są też tacy, którzy odkrywają, że coś to w sobie jednak ma.
3: Tutaj procedura bezpieczeństwa jest dużo prostsza, ale chyba rzucanie takie efektywne jest dużo trudniejsze.
2: Tak i nie, bo bariera psychologiczna to jednak trochę większa jest przy broni palnej, wiem, bo ja sam też strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o siekierę, to po prostu każdy się boi o zdolności manualne, czy po prostu czy uradzi, czy dorzuci, czy w ogóle trafi w tarczę, która jest naprawdę duża. Odległość też jest niewielka.
3: No i ta siekiera się obraca.
2: Siekiera ma wykonać jeden obrót, wtedy jest jeszcze jakaś szansa tego trafienia. No, są też tacy ludzie, którzy potrafią więcej obrotów, ale to już mają naprawdę wprawę cyrkową. Natomiast my staramy się tutaj tak układać człowieka do tego rzutu, żeby ten jeden obrót siekiera wykonała. Korygujemy ustawienia, przestawiamy bliżej dalej, każdy ma inny promień rzutu, inny wzrost, inną siłę. No, staramy się pomóc.
3: Ale cel jest jeden. Czy to są takie zwyczajne siekiery? Czy siekiera do rzucania jest specjalnie wyważana? Czy jest to niepotrzebne?
2: Nie, u nas siekiery są zwyczajne, najprostsze. Być może są jakieś specjalne toporki. No, wiem, że są rekonstruktorzy, którzy też mają takie już stylowe. Są pokazy organizowane. U nas to jest po prostu takie najzwyklejsze, po prostu najprostsze siekiery 800 gramów w tym momencie. Wbrew pozorom to jest trochę wagi. Małym dzieciom raczej nie pozwalamy, bo nie idzie im to. Po prostu jest za ciężkie i nie trafiają w ogóle w tarczy. Nie ma sensu. Nie jest to zbyt bezpieczne.
3: Skąd taki pomysł? No.
2: Trzeba pamiętać o tym, że w rycerstwie w średniowieczu siekiery, topory były używane na porządku dziennym. Potem przerodziły się w trochę drobniejszą broń, jak na przykład czekany, nie? Ale wciąż to była broń. Wciąż to była broń, bardzo groźna broń.
3: Czyli wracacie do podstaw.
2: Nie jako tak. No przede wszystkim jest to tania dyscyplina, jak widać. Nie potrzeba do tego pozwoleń, nie potrzeba do tego jakichś specjalnych szkoleń. Każdy może spróbować swoich sił.
3: No emocje są, jest zabawa.
2: Oczywiście. Niektórzy ludzie przychodzą tu po kilka razy, bo tak im się spodobało po prostu.
3: To idziemy rzucać. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo, polecam się.
3: Na czym polega wasze szkolenie? To jest pierwsza pomoc. Coś, co jest bardzo niezbędne, ale chyba wiedza na ten temat jest popularyzowana, ale nie zawsze popularna.
4: Będzie pan zdziwiony. Wśród młodzieży jest to dosyć popularne. Co dużo teraz szkoleń się prowadzi chyba. Z młodzieżą często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
3: Tutaj widzę dorośli, ale także bardzo, bardzo mali goście dzisiejszego pikniku.
4: Oni się przede wszystkim garną do tego. Dzieci przede wszystkim się do tego garną i są zainteresowani. Po prostu trochę wiedzy, trochę treningu i wydaje mi się, że można próbować samemu.
3: A czy jesteśmy w stanie tak na przykład kilkadziesiąt sekund pokrótce powiedzieć, na czym polega taka resuscytacja?
4: No przede wszystkim staramy się przywrócić oddech, nie? Parametry życiowe danego pacjenta, który potrzebuje tej pomocy. To jest najważniejsze. Uczymy się na fantomach. Wydaje mi się, że to jest najprościej.
3: Te osoby, które dzisiaj przychodzą, dzielicie się z nimi wiedzą. Czy one już po takim minutowym szkoleniu są w stanie taką pomoc w jakimś stopniu nieść?
4: Przede wszystkim będą widzieli, co w odpowiedniej kolejności zrobić. Podstawowe takie rzeczy na pewno jesteśmy w stanie ich nauczyć. Tych podstawowych tylko, dosłownie.
3: Dużo chętnych?
4: Bardzo. Szczególnie, tak jak mówiłem, dzieci i młodzieży. Ale i dorośli chętnie też to ćwiczą.
5: Magazyn lokalny.
6: Witam państwa serdecznie w naszym magazynie przy mikrofonie Maciej Rukiewicz i dziś mam przyjemność porozmawiać z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Arturem Chmielewskim, który zgodził się odwiedzić nasze studio. Wielkie dzięki, panie Arturze. Czym zajmuje się Straż Miejska w Jeleniej Górze? Do czego jesteście jako strażnicy wzywani?
7: Dzień dobry, witam pana, witam rady słuchaczy. Czym zajmuje się Straż Miejska? No, myślę, że już po 30 blisko dwóch latach działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze mieszkańcy mają tę świadomość,

0: świadomość, czym się zajmuje Straż Miejska. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo ogólnie można by powiedzieć, że porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Jeleniej Góry. Z tym, że no muszę zaznaczyć, że na terenie miasta Jeleniej Góry wszystkich strażników miejskich jest 37. Jelenia Góra jest dość sporym miastem, więc przez 37 osób ogarnięcie całego rejonu, no to myślę, że Państwo już sami sobie zobrazujecie, jakie są możliwości Straży Miejskiej.
1: No właśnie, a jakie to są problemy? Czy to są problemy oczywiście związane z wypisywaniem mandatów, czy też zakładanie blokad, bo to też jest Wasza praca. No, ale tych zgłoszeń w tym roku, właśnie czytam statystyki na Państwa stronie, które Pan właśnie wpisuje, 4419 zgłoszeń do Straży Miejskiej. 8000 przeszło ilości interwencji. To bardzo dużo. Więc jakie te rzeczy są takie, którymi się podejmujecie sprawy?
0: Panie redaktorze, pan mówi bardzo dużo. Mamy 8 miesięcy tego roku. Ja chciałbym tylko słuchaczom powiedzieć, że zeszły rok zakończyliśmy liczbami. Zgłoszeń było 7328 chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast interwencji podjętych przez strażników, czy to w wyniku zgłoszeń, czy indywidualnie takie, które napotykamy w swojej pracy codziennej, było 13 600. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No według mnie jest to bardzo dużo, jak na nasze miasto. O czym to świadczy? No myślę, że o tym, że mieszkańcy przekonali się do pracy straży. Jakie problemy? No tak jak pan zauważył, blokady, mandaty, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tylko procent tego, czym zajmuje się Straż Miejska, ponieważ ochrona środowiska, czy to kontrole ochrony środowiska pod względem zanieczyszczenia spalinami, czyli popularnie tak zwanych kopciuchów, tak? Czy kontrole gospodarki ściekowej, czy kontrole ogólnie porządkowe na terenie miasta, kontrole drogowe wszelkiego rodzaju. Także ten wachlarz jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego działania prewencyjne, jakie prowadzimy, czyli spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzieś organizacja imprez plenerowych, udział też w organizacjach, organizowanych imprezach przez inne instytucje. Także my czynnie tutaj działamy i bierzemy udział i wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Także jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi instytucjami, innymi podmiotami, które prowadzą działalność, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie edukacji. Ściśle współpracujemy z wszystkimi służbami mundurowymi, czyli mam tutaj na myśli, czy to policję, czy straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, straż graniczną, straże parków i inne instytucje, tak? Także no, tutaj ta współpraca na dzień dzisiejszy układa nam się, myślę, że dobrze, albo nawet bardzo dobrze, i mam nadzieję, że tak zostanie i tak będziemy współpracować, ale to też trzeba mieć świadomość, że to są lata pracy, no. To jest te ponad 30 lat pracy, które już jesteśmy na rynku jeleniogórskim, i tutaj ta działalność nasza gdzieś jest też upatrywana w takiej kategorii, że jednak jesteśmy służbą mundurową i pomału ludzie nabierają zaufania. Oczywiście negatywnych komentarzy będzie dużo, no to powiem tak kolokwialnie.
1: Chyba żyjemy w takim miejscu, czy w takim czasie, gdzie tych komentarzy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Te komentarze cały czas są gdzieś w przestrzeni publicznej i one zawsze będą. A żeby zauważyć, jaką pracę wykonujecie, wystarczy podać, wydaje mi się, kilka dziwnych interwencji, dziwnych przykładów, które są czasami nawet i skrajne. Jednym z tego typu przykładów, których kiedyś miałem możliwość relacjonowania, była praca wasza przy człowieku, który został zasypany śmieciami. Jakie pan zna przykłady?
0: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano zgłoszenie do dyżurnego Straży Miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol no, natrafił na tego człowieka. Okazało się, że no, mieszkaniec tam okolicznych domów, no osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama, no i wyszedł z domu, bo miał jakieś urojenie, po prostu potrzebował wyjść, wyszedł, nie zwracał uwagi na to, jaka jest pogoda, szedł, szukał nie wiadomo czego tak naprawdę. No koledzy od razu zaopiekowali się tą osobą, została udzielona pomoc, pogotowie ratunkowe, oczywiście powiadomiona instytucja, z którą też ściśle współpracujemy, czyli MOPS, żeby ewentualnie udzielić takiej osobie pomocy. I to jest właśnie to działanie, że współpracujemy z różnymi instytucjami i no, myślę, że nie wyobrażam sobie naszej pracy, żeby nie można było współpracować, czy to z wydziałami Urzędu Miasta na zasadzie normalnej, koleżeńskiej, czy chociażby z MOPS-em, czy z policją, czy ze Strażą Pożarną, no bo to są takie działania, gdzie musimy podchodzić do ludzi jak ludzie, po prostu.
1: No właśnie, a tutaj możemy podać przykłady zimy. Namawiacie ludzi do nocowania w schroniskach. Często, z tego co pamiętam, tego typu rzeczy są prowadzone, ponieważ często spotykacie się z ludźmi, którzy zimują pod gołym niebem lub w pustostanach, które no, pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli mówimy o granicach bezpieczeństwa. Jakie w tym zakresie przeprowadza akcję Straż Miejska?
0: Jak co roku akcja zima. To już od praktycznie od października zaczynamy. Kontrolujemy ogrody działkowe, kontrolujemy różnego rodzaju pustostany, tak jak pan zauważył. I staramy się docierać do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje czy to MOPS, kierując do schroniska brata Alberta, czy do innych domów, gdzie takie osoby mogą spokojnie przezimować, tak? No powiedzmy przezimować. Jaki jest problem tych ludzi?
1: No właśnie, ten problem jest często taki, że oni chyba nie chcą w ogóle was słuchać, właśnie, nawet z wami rozmawiać.
0: Słuchać to może chcą, natomiast mają inny problem. Problemem jest alkohol. I z reguły bardzo często jest tak, że są to ludzie, którzy gdzieś tam nadużywają tego alkoholu, a niestety regulaminy naszych ośrodków są takie, że osoba, która przebywa, czy która ma wolę przebywania w takim ośrodku, musi być osobą trzeźwą. I no niestety dopiero po wytrzeźwieniu mogą takie osoby trafić do, na przykład do schroniska brata Alberta. No i tego staramy się tutaj pilnować, żeby jednak te osoby w miarę możliwości, jeżeli są trzeźwe, żeby dotarły do tego schroniska. W takim schronisku zawsze dostaną czy odzież, czy ciepły posiłek. Także to jest bardzo ważne dla tych ludzi. No i do nich staramy się docierać. Próbujemy im tłumaczyć, co nie jest prostą sprawą. No bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale zdarza się dość często, szczególnie w ostatnim czasie, że jak widzą, że temperatura spada dość znacznie, no to wtedy decydują się jednak na pobyt w schronisku i z tej pomocy, która tam w schronisku jest udzielana.
1: Jak z paleniem i kontrolą palenisk, jeżeli właśnie mówimy o zimie, czyli zapobieganiem smogu w Kotlinie Jeleniogórskiej?
0: Myślę, że z przestrzeni lat, ponieważ już od kilku lat prowadzimy takie kontrole, myślę, że jest coraz lepiej. Oprócz tego, że my prowadzimy kontrolę, swoje programy prowadzi miasto Jelenia Góra, gdzie Wydział Ochrony Środowiska miał program miejski przy dotacji do wymiany piecy czy źródeł ogrzewania, tak? I tutaj dość sporo ludzi skorzystało z tego. Tym samym liczba, w cudzysłowie, kopciuchów nam spada. Jest lepiej. Natomiast same kopciuchy same w sobie, no jest to źródło energii, z tym, że nas tutaj bardziej, nasze kontrole idą w kierunku tego, żeby nie palić śmieciami w takich piecach. czyli popularnie mówiąc w kopciuchach, ale też w żadnym piecu, czy to piecu klasowym typu piątej klasy, czy piecu bezklasowym, ponieważ to jest największe zagrożenie dla ludzi poprzez wydobywanie się różnego rodzaju szkodliwych związków chemicznych i na to, przede wszystkim na to zwracamy uwagę.
1: Czyli poprzez dym wydobywają się takie, żeby przyciślić, poprzez dym wydobywają się bardzo duże nieczystości i trują nas wszystkich.
0: Tak, dokładnie. Poprzez dym. Do tego też używamy, do kontroli używamy drona. Bardzo pomocne, bardzo przydatne nam narzędzie, które pozwala nam na to, że w momencie, kiedy operator nadleci nad komin, z którego wydobywa się dym, urządzenie omen nomen nazywane nosacz, bo taką nosi nazwę.
1: To jest chyba bodajże z tego, co kojarzę, bo widziałem to urządzenie. Półmetrowy, 30-centymetrowy, wygląda jak taki kijeczek, który
0: tak jest, to jest taka,
1: nosuje.
0: Taka pipeta, która zaciąga to powietrze, natomiast samo urządzenie jest podwieszone pod dronem. I tam na zasadzie zasysania tego dymu dokonuje analizy spalin, które zostają przesyłane na pulpit operatora i on od razu widzi, jakie są wskazania środków niedozwolonych, czy jest duże stężenie, małe, czy zapylenie, jakie jest. Także operator już ma to na monitorze, co daje możliwość do szybkiej weryfikacji i od razu wejścia do mieszkania na przeprowadzenie kontroli.
1: No właśnie, ten dron bardzo wam pomógł. Tutaj uprzedził pan moje pytanie. Kontrowersje wokół wejścia do kontroli palenisk. To nie jest tak, że potrzebujecie panowie nakazu? Nawet policji chyba nie musimy otwierać jako właściciele posesji, mieszkań czy domów.
0: No nie. Tutaj przepisy mówią jasno, że każdy właściciel mieszkania, właściciel posesji, właściciel nieruchomości, w której prowadzi działalność, ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na teren w celu sprawdzenia sposobu palenia, opalania i czym jest opalane. W momencie, kiedy nie zostaniemy wpuszczeni, niestety jest to postępowanie realizowane z kodeksu karnego. No i tutaj niestety jest do 2 lat pozbawienia wolności, z tego co dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym, żeby tam...
1: Jasne.
0: Bo nie pamiętam.
1: Okej. Czy to prawda, że w Jeleniej Górze są czasem tylko 2 patrole na całe miasto? Miasto ma bodajże 40 km długości. No, co prawda czasami jest dość wąskie, no ale tego terenu jest bardzo dużo do sprawdzania.
0: Panie redaktorze, prawda, no to nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, 37 wszystkich strażników pracujemy całodobowo 7 dni w tygodniu, więc jeżeli sobie weźmiemy kalkulator, przeliczymy, policzymy, do tego dochodzą święta, do tego dochodzą jakieś urlopy.
1: Niedziele.
0: Niedziele, dokładnie. Do tego jeszcze... pracujemy normalnie, więc gdzieś tam jakiś wypoczynek urlopowy, a zdarzają się również wypadki i zwolnienia lekarskie, czyli choroby, więc jesteśmy normalnie pracującą instytucją i mogą być takie oczywiście sytuacje, że są tylko 2 patrole na terenie miasta Jeleniej Góry. Staramy się robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej oczywiście, no ale niestety no, czasami jest to nieuniknione.
1: Jest to nieuniknione. Tutaj nasuwa się samo pytanie. Nie chcę straszyć słuchaczy, ani też pana, ale zadam to pytanie pomimo wszystko. Czy Jelenia Góra jest bezpiecznym miastem?
0: Myślę, że tak. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby było bezpiecznie. Myślę, że patrząc z perspektywy innych miast, które borykają się z takimi samymi problemami jak my, myślę, że jednak w Jeleniej Górze jest bezpiecznie i ludzie mogą się czuć bezpiecznie.
1: Dzięki za odwiedziny w naszym studiu, możliwość przybliżenia waszej, nie ma co ukrywać, trudnej pracy. Pracy z misją, tak jak pan tutaj bardzo fajnie o tym opowiada. Państwa i moim gościem był rzecznik prasowy Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Do usłyszenia i może do zobaczenia. Lokalny. Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2. Nowy punkt do poboru bezcennego płynu. W Jeleniej Górze za blisko 2 miliony złotych otworzono placówkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Teraz, na krótkiej, w bardzo komfortowych warunkach można oddać krew. Mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Elżbieta Kierzak.
2: Naprzeciw naszym dawcom, honorowym dawcom krwi, bez których nie ma honorowego krwiodawstwa, chcieliśmy poprawić ich komfort przebywania z nami, żeby nas częściej odwiedzali i tak naprawdę wyszliśmy naprzeciw naszym dawcom. Brakowało stałego miejsca poboru krwi w Jeleniej Górze. Bardzo długo pobieraliśmy na terenie szpitala, potem dzięki uprzejmości Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, no a teraz jesteśmy w samym centrum miasta. Mamy 3 stanowiska do poboru krwi. Fotel, można ustawić go w takiej pozycji, że jeżeli dawca zemdleje na fotelu w trakcie oddawania krwi, jest tą pozycją bezpieczną, tak, którą możemy go odwrócić praktycznie w drugą stronę. Mają te fotele, mają piloty, czyli mają typową regulację. Są tutaj określone pozycje, w jakiej może być, może się obniżyć, podwyżyć, żeby dostosować jak najlepiej do potrzeb dawcy. Żeby mu było bardzo wygodnie w trakcie oddawania. Sam pobór to jest takie jakieś 8 minut maksymalnie. Myślę, że takich dawców będziemy mieli sporo.
3: Którzy często ludzie mleją?
2: Nie możemy straszyć dawców, tak? Nie mdleją. Nie. Mdleje młodzież, tak jak mówię, jak przychodzi, która przychodzi bez śniadania i która jest nienawodniona wcześniej. A nasi dawcy, którzy już są świadomi, oddają stale, wiedzą po co przychodzą i jak trzeba się zachować, to nie mdleją. Naprawdę. I za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze infokioski tutaj na poborze do wypełniania kwestionariusza. Na chwilę obecną dawca, jak przychodził, wypełniał kwestionariusz w formie pisemnej, tak? Na dzień dzisiejszy wypełnia go za pomocą infokiosku.
3: Czyli to jest komputer?
2: Komputer, tak. Ma opaskę na ręce, tu skanuje opaskę, wtedy pojawiają mu się tutaj jego dane osobowe, sobie weryfikuje, kwestionariusz wypełnia elektronicznie. Wypełniony kwestionariusz pojawia się w gabinecie lekarskim, czyli nic nie drukujemy, nie mamy papierów. Pojawia się w gabinecie lekarskim, lekarz akceptuje, tam dawca się podpisuje na kwestionariuszu i przechodzi do poboru. Są tutaj zamontowane ochraniacze na monitorach, że jak pan stanie sobie tutaj z boku, że jak pan stanie z tej strony, to pan nie widzi, co ja wypełniam. Tak? Bo o to chodzi, żeby była zachowane intymność, bezpieczeństwo, no ochrona danych.
1: Do czego służy pomieszczenie rekreacyjne?
2: Po poborze krwi dana osoba powinna zostać jeszcze z nami chociaż z 15 minut, czy nie wystąpiły żadne omdlenia, tak? Czy jakieś inne powikłania po oddaniu, bo też to się również zdarza, albo przed oddaniem, jeżeli dawca przyjdzie nieodpowiednio przygotowany do oddania, czyli nie wypije odpowiedniej ilości wody, nie zje śniadania takiego, ja nie mówię tu z tego śniadania, tylko śniadania, tak, normalnego śniadania, bo młodzież z reguły przychodzi bardzo głodna, nie? Bo myślą, że to się przychodzi na czczo. Niestety nie, do oddania trzeba się przygotować, dzień wcześniej najlepiej wypić około 1,5 litra wody, już się nawadniać, żeby żyły były dobrze nawodnione i to ma znaczenie u dawców też z reguły pierwszorazowych. No i trzeba zjeść lekkie śniadanie. To jest część laboratoryjna, tutaj mamy wstępne badanie kwalifikacyjne dawcy, czyli poziom hemoglobiny jest badany. On z automatu jest przesyłany w systemie komputerowym do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz decyduje o tym, czy dawca może być zakwalifikowany dalej, czy nie. No i tam mamy jeszcze, pokażę panu gabinet lekarski, jak już jesteśmy na samym końcu, żeby zachować troszeczkę tej intymności. Myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Jest biurko, kozetka, krzesło.
3: Tak. Komputer i akcesoria lekarza.
2: Akcesoria lekarza i...
3: Czyli pomiary ciśnienia, które tutaj zawsze się odbywa.
2: Ciśnienia w gabinecie, no i kwalifikacja w systemie komputerowym, bo tak jak mówiłam, nie mamy tej papierowej takiej już kartotek, tylko wszystko idzie w systemie komputerowym.
4: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
5: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tak.
4: Krew może oddać każda zdrowa osoba. Tutaj zdrowie jest właśnie warunkiem bezwzględnym, tak samo jak wiek. Musimy mieć ukończone 18 lat, czyli jesteśmy osobą pełnoletnią, wtedy możemy przyjść do Centrum Krwiodawstwa. Jeszcze nasza waga jest ważna. Musimy ważyć co najmniej 50 kg lub więcej.
5: I bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby zjeść śniadanie. Nie każdy o tym pamięta. To nie jest ten rodzaj badań czy zabiegów medycznych, kiedy nie jemy. Nie, drodzy Państwo, jemy normalne, zdrowe śniadanie. Nawadniamy się już dzień wcześniej. W dniu, w którym idziemy oddać krew, również można wziąć ze sobą tą wodę mineralną. Im więcej wody, tym lepiej. Taka jest zasada. Przychodzimy z dowodem osobistym, a potem to już wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. I z góry bardzo dziękujemy, ponieważ krew potrzebna jest każdego dnia.
3: To może nie podawać krwi, bo tutaj lekarz może mieć przeciwwskazania.
2: Jest cały słownik dyskwalifikacji. No nie pobieramy krwi od osób przewlekle chorych, zażywających jakieś leki. Są dyskwalifikacje zarówno stałe, jak i tymczasowe. Tymczasowe to takie, że ktoś sobie zrobi tatuaż, to jest dyskwalifikacja na około 6 miesięcy, prawda? To samo się tyczy brwi permanentnych. Są też dyskwalifikacje stałe. Do stałych dyskwalifikacji to należą wszystkie choroby wirusowe, ale to jest rozmowa w gabinecie lekarskim z lekarzem. Lekarz decyduje zgodnie z wytycznymi procedurami, które obowiązują w danym RCK-u, kto może oddać, a kto nie daną krew w danym dniu.
1: Na otwarciu punktu poboru krwi pojawił się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
3: Panie prezydencie, pan oddawał kiedyś krew?
6: Oj, bardzo dawno temu. Kiedyś się mi zdarzyło.
3: No to może trzeba byłoby...
6: Nie, już po pierwsze ja mam taką chorobę, która nie zezwala, bo niestety jak się jest samorządowcem, to bywają takie sytuacje nerwowe i wtedy ciśnienie rośnie. No i akurat mi tak urosło ciśnienie, że już niestety muszę się wspomagać od kilku dobrych lat i to między innymi nie pozwala.
3: Żeby... Ale Jeleniogórze nie będą mogli teraz w nowym miejscu.
6: Oczywiście, że tak i bardzo zachęcam do tego. Mój syn oddaje krew i zachęcam właśnie do tego, żeby zgłaszali się Jeleniogórzanie i mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej właśnie do tego nowego punktu, bo teraz już punkt krwiodawstwa jest u siebie. Nie ma sytuacji takiej, jak to mieliśmy rok temu, dwa lata temu, gdzie praktycznie musieli prawie że z dnia na dzień szukać sobie lokalizacji. Wtedy staraliśmy się pomóc, szukaliśmy w naszych zasobach miejskich, no ale niestety nie było tak dobrze przygotowanych pomieszczeń. Przez jakiś czas byli na Karkonoskiej Akademii Nauk Społecznych. Znaleźli swoją lokalizację, wyremontowali. Co jest ważne, tutaj też są środki Unii Europejskiej, czyli potrafią też zorganizować, dobrze napisać projekt. I dzisiaj są przede wszystkim u siebie i mogą systematycznie zapraszać tutaj tych wszystkich krwiodawców.
2: Budynek jest nasz, zakupiony ze środków Unii Europejskiej, z projektu REACT, 11 oś priorytetowa. Cały koszt tej inwestycji to jest około 2 miliony złotych. Lokal jest na naszą własność. Udział Unii Europejskiej to jest około 1 600 000. Reszta to są nasze środki, ponieważ VAT był środkiem niekwalifikowalnym, czyli to jest nasz. Czyli myśmy zakupili lokal jako RCK w Wałbrzychu i przystosowaliśmy go na potrzeby dawców. Nie jest to duży lokal, nie jest to duży punkt, ale wydaje mi się, że na te potrzeby, których oczekujemy, nam to w zupełności wystarczy.
6: Krew jest bardzo potrzebna. To jest lek, który nie zostanie zastąpiony przez nic innego. Praktycznie w sytuacjach takich trudnych krew jest potrzebna i wtedy sięgamy do zasobów, które są właśnie zgromadzone w taki sposób, tak jak tutaj będzie pobierana krew.
1: Jak wyglądają statystyki na terenie Jeleniej Góry?
2: W ciągu roku krew oddaje blisko ponad 3000 dawców na terenie Jeleniej Góry. Jest to, jak ja to mówię, zawsze jest was za mało, tych honorowych dawców, żeby spełnić oczekiwania wszystkich potrzebujących na terenie naszego na terenie działalności naszego RCK-u, ponieważ my działamy na terenie 11 powiatów. Nie w każdym powiecie mamy stałe punkty poboru. Jest to tylko Kłodzko, Bogatynia i teraz Jelenia Góra, prawda? Pobieramy za pomocą mobilnych punktów poboru krwi, czyli za pomocą ambulansów i tej krwi naprawdę potrzebujemy dużo, bardzo dużo.
4: Jednym z przywilejów krwiodawców jest właśnie to, że za oddanie krwi przysługują każdemu dawcy 2 dni wolnego od pracy czy szkoły.
5: Są to 2 dni na regenerację, drodzy Państwo, to nie jest urlop, czyli jeżeli oddamy w piątek, no to będziemy mieli 1 dzień, ale oczywiście pomożemy, uratujemy czyjeś zdrowie i życie.
4: To tutaj też jest taki słodki element, myślę, że każdy się ucieszy z 9 czekolad, które po oddaniu krwi otrzymujemy.
5: Tak zwany ekwiwalent kaloryczny.
1: 9?
4: Tak, dokładnie 9 czekolad w takim pojedynczym opakowaniu. Są też różne smaki, co kto lubi, czyli i czekolada gorzka, bardziej zdrowa, i kokosowa, i z orzechami, i z rodzynkami, także pewnie każdemu przypadnie do gustu.
1: Słodycz i wolna, tylko te 2 elementy?
4: No nie tylko te 2 elementy, ale także na przykład, to też zależy od miejsca, gdzie oddajemy krew. Mamy na przykład darmowe przejazdy, są też odznaczenia różnego rodzaju, które też później dają konkretne przywileje.
5: Nie zapominajmy o tym, że najważniejsza jest też satysfakcja z pomocy, jaką niesiemy osobom chorym w szpitalach. To jest nieocenione i bez Państwa pomocy po prostu nie dalibyśmy sobie rady. Stąd zapraszamy i dziękujemy.
1: Czy akcje, które odbywają się chociażby ostatnio w Areszcie Śledczym, dalej będą kontynuowane?
2: Tak, te akcje, które były, są zaplanowane przy Areszcie Śledczym czy tej przy Służbie Więziennej. To są akcje organizowane cyklicznie co 8 tygodni. Tak, i one nadal będą się odbywały. Zgodnie z kalendarzem ekip. Potrzebujemy każdej grupy krwi. Na chwilę obecną potrzebujemy każdej grupy krwi, ale tą grupą deficytową, no to jest oczywiście 0-, tak, i 0+.
3: Co się znajduje w tym pomieszczeniu, czyli w miejscu, gdzie będzie krew pobierana?
2: No mamy czysto iska do poboru krwi, czy fotele, tak, wagomieszarki, no sprzęt komputerowy, który musi być potrzebny do zarejestrowania, drukarki.
3: No i teraz w centrum Jeleniej Góry można wejść w każdy dzień do Państwa, czy jak to wygląda, jeżeli chodzi o oddawanie krwi?
2: Obecnie, jeżeli chodzi o styczeń, to zgodnie z naszym kalendarzem ekip, czyli to jest środa, czwartek i piątek, rejestracja od 8 do godziny 12.30. Konkretne zmiany będą pojawiały się na naszej stronie internetowej www.rckk.wałbrzych.pl. Tak, planujemy, że żeby wyjść dla dawcy naprzeciw, tak, jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy byli codziennie, to będziemy się temu przyglądać.
1: Ja nazywam się Maciej Krukiewicz. To był kolejny magazyn lokalny, tym razem o nowym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, który mieści się w Jeleniej Górze na ulicy Krótkiej 2. Zapraszam na kolejne nasze programy. Przelewali krew w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. Strażacy i strażnicy oddawali cenny, czerwony płyn dla swoich kolegów w mundurach, którzy ucierpieli przy niesieniu pomocy innym. Dawców krwi było 27, mówi rzecznik prasowego Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, starszy szeregowy Urszula Marciniak.
7: Inicjatorem tej akcji jest nasz klub honorowych dawców krwi Serce w Mundurze. Funkcjonariusze Służby Więziennej jednoczą się z innymi funkcjonariuszami, którzy są w potrzebie. Tym razem są to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazujemy naszą jedność.
8: Będziemy oddawali krew na strażaków z Kamiennej Góry, którzy ulegli wypadkowi podczas prowadzonych działań. Chłopaki pojechali do pożaru, budynek został praktycznie cały ugaszony, weszli do środka, żeby wynieść butę z gazem i w tym momencie zostali przygnieceni.
1: Dodaje kapitan Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. To nie pierwsza taka akcja w Areszcie Śledczym. Podobne zbiórki są organizowane co 2 miesiące przez Serce w Mundurze, klub dawców krwi. W okresie roku za kratami jeleniogórskiego aresztu udaje się zebrać do 50 litrów cennego płynu od funkcjonariuszy Służby Więziennej, mówi Agnieszka Rasiewicz, członkini klubu.
9: Mamy takie możliwości, to staramy się pomagać i dość dobrze nam to wychodzi, ponieważ około 20-30 osób, a nawet ponad na takiej jednej akcji udaje im się oddać krew taką w pełni, czyli te 450 ml. Czasami zdarza nam się, że przyjdą osoby też z rodzin naszych funkcjonariuszy czy pracowników.
10: Dałem prawie 25 litrów krwi do tej pory i oddaję nadal, staram się oddawać te 6 do 5 razy w roku, o ile możliwości pozwalają. Nawet w pandemii udało mi się również 5 razy oddać krew. Generalnie pomagamy innym.
1: Dodaje kapitan Służby Więziennej Paweł Wiśniewski. Rocznie organizowanych jest 6 zbiórek. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz, a to był kolejny magazyn lokalny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.